0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan poseł Robert Gontarz, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na początek pytanie o piątkowego grilla, który organizujecie w ramach zespołu, klubu, stowarzyszenia, a pewnie za chwilę partii Rozwój Plus. Co to jest za wydarzenie i czy wy się przedstawiacie tam jako nowa partia, jako ferment intelektualny, burza mózgów? Jak to ma wyglądać i co z tego ma wyniknąć?
2: Panie redaktorze, normalnie pewnie bym powiedział z tego wszystkiego, że najbardziej jako ferment intelektualny, ale ze względu na ostatnią sytuację wolałbym unikać tego słowa, bo myślę, że wielu osobom ferment w polityce ostatnio kojarzy się z zupełnie czymś innym. Niemniej jednak to piątkowe wydarzenie, ten festiwal Rozwój Plus Wy ma się skupiać przede wszystkim na przekazaniu pewnej idei, pewnych pomysłów, rozwiązań, które są ważne dla Polaków, które dotykają fundamentalnych kwestii w trochę przyjaźniejszej atmosferze. To znaczy nie chcemy organizować jakiegoś wiecu partyjnego, gdzie każdy musi być ubrany w garnitur i równo pod linijkę przystrzyżony i bić brawo, kiedy każą bić brawo. Wręcz przeciwnie, to ma być luźna atmosfera, przy okazji będzie grill, ale będą też ważne rozmowy, będą ważne tematy, między innymi o demografii, między innymi o kwestii związanej z migracją. Oczywiście nie zabraknie tematów związanych z obronnością. Będą fantastyczni goście, Rajmund Andrzejczak, Jan Rokita. Oczywiście będą nasi fantastyczni parlamentarzyści z panem premierem Mateuszem Morawieckim na czele, z Marcinem Horałą, Szymonem Szynkowskim Welsenkiem. Rozmowę przeprowadzi Janusz Cieszyński z Garym Kasparowem, więc to też może być niezwykle ciekawa rozmowa. Dlatego, panie redaktorze, to będzie połączenie. Połączenie starcia myśli, wartości, idei z luźniejszą atmosferą. Mamy wakacje, wiemy, że w te wakacje pewna forma rozprężenia często się pojawia, więc nie chcemy tutaj zmuszać wszystkich do sprężania się ponownie w garnitury, tylko chcemy zaproponować otwartą, ciekawą formułę.
1: No dobrze, ale dlaczego ta formuła nie jest jednak w ramach Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno widział pan sporo komentarzy wyborców PiS, którzy patrzą na was, tak jak mówi o tym rzecznik tejże partii, albo jak na rozłamowców, albo wręcz jak mówił Patryk Jaki, na zdrajców. Tych określeń jest jeszcze trochę, emocji dużo. Co się stało, że wy już dzisiaj nie możecie działać w ramach jednego obozu politycznego?
2: Panie redaktorze, to jest dosyć zaskakujące, bo z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której uczestnictwo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus to jest łamanie wszelkich zasad, zagrożenie dla demokracji, zagrożenie dla Polski, a z drugiej strony Stowarzyszenie Odnowa ma prawo nie tylko istnieć, funkcjonować przy Prawie i Sprawiedliwości, ale otrzyma też nagrodę za to, że jest stowarzyszeniem ofertę dla wicemarszałka Sejmu.
1: Więc tu widzimy. Pytałem o to rzecznika PiS, czy są rzeczywiście równi i równiejsi, że jedni mogą to stowarzyszenie w ramach klubu PiS robić, a drudzy nie. I rzecznik mówi, ale Marcin Ociepa, jego stowarzyszenie, to jest zupełnie co innego, bo oni są podporządkowani partii, uzgadniają z prezesem Kaczyńskim swoje pomysły, swoje inicjatywy, a wy tego nie chcieliście robić.
2: Panie redaktorze, powiem to trochę w takim militarystycznym stylu, czy czołg mi jedzie koło oka? No nie, panie redaktorze, ten czołg mi nie jedzie. Oczywista ściema. Pan premier Mateusz Morawiecki, przychodząc z 21 propozycjami, zaproponował takiego oficera łącznikowego, który będzie komunikował wszystkie treści związane z tym, co planujemy robić, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie miało wątpliwości, że my planujemy jakieś tam niecne zagrania, że mamy niecne intencje. Wręcz przeciwnie, byliśmy gotowi przekazywać wszelkie informacje. Panie redaktorze, pan też zapytał, dlaczego ten grill w ramach stowarzyszenia. To znaczy, wie pan, to jest w ogóle fakt, że my musimy się nad tym zastanawiać, jest dosyć zastanawiający już sam w sobie, z bardzo prostej przyczyny. To znaczy stowarzyszenia jak najbardziej powinny organizować takie wydarzenia. Nie wszystko, co może mieć pewien charakter polityczny, musi być stricte wpisane w działalność partii politycznej. Wielu gości, którzy pojawią się na tym wydarzeniu, raczej nie chciałoby przychodzić na wydarzenie związane z jakąś tam inicjatywą partyjną. I to nie oznacza, panie redaktorze, że to źle, że wszyscy muszą myśleć jednakowo, że każdy ma iść w równym tempie i najlepiej, żeby każdy fryzurę miał dokładnie przystrzyżoną w sposób identyczny. Wręcz przeciwnie, to znaczy, jeśli zamkniemy się w pewnej twierdzy, i nie będziemy nikogo wpuszczać ani wypuszczać, to w taki sposób wyborów się nie wygra. To znaczy trzeba czasami zaryzykować, trzeba czasami podjąć dyskusję z ludźmi, którzy trochę z nami się różnią, żeby w tej dyskusji, gdzie pojawiają się różnice, ktoś, kto być może nie jest szczególnie zainteresowany polityką albo ktoś, kto nie jest jednoznacznie określony, mógł zauważyć, że jest coś ciekawego do powiedzenia, że pojawiają się ciekawe myśli i postulaty. A tu już słyszeliśmy, że ta osoba to już nie pasuje, ta druga osoba to nie pasuje tym bardziej. Więc to jest dosyć zastanawiające. Poza tym, panie redaktorze, znaczy to też zastanawia mnie percepcja moich kolegów, którzy z jednej strony mówią o tym, że przecież Mateusz Morawiecki mógł robić, co chciał w Prawie i Sprawiedliwości. Dlaczego chciał to robić w ramach stowarzyszenia? A z drugiej strony pamiętam, że dokładnie ci sami koledzy na wyścigi dzwonili, chodzili po różnych mediach, mówiąc o tym, że przecież na PKP-ie to tutaj premiera Morawieckiego za to atakowano, że tego nie powinien robić. Gdy było jakieś wydarzenie związane z Przemysławem Czarnkiem, a premier Morawiecki miał wcześniej zaplanowane wydarzenie na Pomorzu, to robiono wielką awanturę, czemu premier Morawiecki organizuje jakieś tam wydarzenie. Panie redaktorze, to jest trochę tak, że jak się chce zbić psa, to się kij znajdzie, a jak się kij nie znajdzie, to się znajdzie pałka. Więc ja to tylko i wyłącznie traktuję, bo nie mogę tego inaczej traktować, patrząc na taką skalę rozbieżności w sferze logicznej już nawet, nie politycznej, tylko w sferze logicznej, ktoś knuł i uknął. Zresztą Jacek Kurski, postać znana, przyznał wprost, że już od dawna namawiał prezesa Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia premiera Morawieckiego. Dopiął celu. Panie Jacku Kurski, osiągnął pan swój cel. Można powiedzieć, że w knuciu jest pan jedną z najwybitniejszych postaci. Na pewno Polska jest za to panu wdzięczna.
1: Panie pośle, a zostawiając trochę z boku wasze animozje, dlaczego akurat wam miałoby się udać? Mam na myśli to, że takich prób wyjścia z PiS-u trochę było. Była Polska Plus, Polska 21, Polska jest najważniejsza, Solidarna Polska. No i na przykład Joachim Brudziński mówi, że projekt Rozwój Plus skończy się tak samo, że kiedy przestaną się wami interesować media, kiedy każda konferencja prasowa wasza nie będzie już transmitowana na żywo w telewizjach informacyjnych, kiedy zobaczycie, to wtedy zobaczycie w terenie i w powiatach, cytuję, że nikt nie wali drzwiami i oknami na spotkania z wami. No i że wtedy będzie trzeba wrócić pod dach Prawa i Sprawiedliwości i napisał Joachim Brudziński, do rychłego zobaczenia w domu PiS. Dlaczego wam miałoby się udać to, co nie udało się PJN-owi czy ziobrystom?
2: Panie redaktorze, tym wszystkim, którzy taką pychą nas atakują, mówiąc, że nam to na pewno się nie uda, nie chcę również taką pychą odpowiadać, mówiąc, że na pewno nam się uda, już za chwilę przekonimy Prawo i Sprawiedliwość, tylko raczej podchodzimy do tego z pokorą. To znaczy, to nie jest tak, że my wyszliśmy, bo chcieliśmy. Rzeczywiście

0: realne sprawy, które realnie interesują Polaków. Będziemy chcieli przedstawiać różnego rodzaju propozycje, które dla Polaków niewątpliwie będą istotne. To jest, panie redaktorze, nasz cel. Czy wyborcy nam zaufają? To już pokaże przyszłość, ale też widząc zaangażowanie i determinację pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz nas, którzy odeszliśmy podejmując pewne ryzyko, nie dla własnych korzyści, jak to próbują tutaj wmówić, bo panie redaktorze, ja mogę powiedzieć o sobie osobiście. No ja z czwartego miejsca na liście zrobiłem drugi wynik, przeganiając jedynkę o prawie 10 tysięcy głosów. Ja, panie redaktorze, powinienem siedzieć cicho, przytakiwać, nie wychylać się i miałbym raczej pewniejszą drogę do reelekcji, aniżeli w tej sytuacji, w której się znalazłem. Ale tu nie o to chodzi, panie redaktorze, żeby tylko się zastanawiać, czy będę miał mandat, czy nie będę miał mandatu. Czy mi się uda siedzieć i nic się nie wychylać i nic konkretnie nie robić, bo są sprawy ważniejsze. Są sprawy, przed którymi dziś stajemy. Polska staje przed wieloma wyzwaniami, ale także mamy przed sobą wiele szans. I te szanse trzeba wykorzystać, a przed tymi niebezpiecznymi rzeczami, które przed nami także stoją, trzeba się obronić.
1: A dlaczego wyborca ma dzisiaj patrzeć na was przychylniejszym okiem niż na PiS? To znaczy ludzie przecież, którzy działają dzisiaj w Rozwój Plus przez długie lata, czasem nawet dekady, jak Marcin Horała, 22 lata w PiS-ie, no działali na rzecz tej partii bardzo, bardzo aktywnie. Wy chcecie być nowym, lepszym PiS-em, jego prawdziwą wersją, czy zupełnie czymś innym? Znaczy mam na myśli, do kogo chcecie swój przekaz skierować? Bo ja rozumiem, do wszystkich. Okej, to jest jakiś plan, ale no na pewno... Wiecie, że tych wyzwań będzie dużo. Jak przekonać przede wszystkim wyborcę Prawa i Sprawiedliwości, że powinien zaufać wam, a nie dotychczasowym politykom, których zna, którzy są gorsi, lepsi, no ale jest z nimi powiedzmy czasem 10, czasem 20 już lat.
0: Panie redaktorze, ja chciałbym trochę odejść od takiego porównywania się bądź szukania różnic między tą partią a tamtą partią. My chcemy być takim trochę indywidualnym tworem, który będzie dążył do tego, żeby przedstawić ciekawą ofertę Polakom. Ale jeśli już pan redaktor... Tak, ale jeśli... Znaczy, panie redaktorze, my chcielibyśmy, aby prawica nie była prawicą radykalną, tylko prawicą aspiracyjną. To znaczy nie chcemy naśladować tego, co robi Grzegorz Braun, a niestety przecież widzimy, że w ostatnim czasie twarz pana profesora Przemysława Czarnka, pana Dariusza Mateckiego i wielu innych osób to jest twarz bardzo mocno radykalna, która idzie bardzo mocno twardym, radykalnym przekazem, czasem taką ciężką formą, trochę być może butną formą w tym swoim przekazie. Chcemy skupiać się, panie redaktorze, na tym, co jest ważne. To znaczy Polacy nie mają kompleksów. My mamy ambicje i na tych ambicjach chcemy budować przyszłość Polski i będziemy skupiać się po prostu na ciężkiej pracy, na tym, co jest ważne dla Polaków. Czy to się nam uda? Czas pokaże dopiero, ale będziemy realizować możliwie z dużą odwagą i determinacją wiele nowych projektów, wiele nowych pomysłów. Nie będziemy chcieli się skupiać, panie redaktorze, na krytyce naszych oponentów, czy tam jeszcze do niedawna kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą nas, nie wiem, atakowali fałszywymi filmikami zmontowanymi w AI i innymi rozwiązaniami, czy będą mówić, że premier Morawiecki to tak naprawdę niemiecki agent. Nie chcemy iść w tę stronę, chcemy iść w stronę przekazania prawdziwej takiej formy rozwojowej, aspiracyjnej prawicy, opartej na tradycyjnych wartościach, bo często mówi się, lewica często lubi mówić o sobie, że jest nowoczesną partią. Jest nowoczesną partią, bo proponuje rozwiązania związane z aborcją i innymi rzeczami, a my chcemy być oparci na tych twardych, solidnych fundamentach wiary katolickiej, naszej tradycji, z której możemy być dumni i na tych twardych fundamentach budować Polskę aspiracyjną. Musimy dziś otworzyć się na wszystkiego rodzaju możliwości, które stoją przed Polską. Centralny port komunikacyjny, energia atomowa, nowe wyzwania, automatyzacja, robotyka, sztuczna inteligencja. Jest tak wiele przed nami wyzwań i tymi tematami należy się zajmować. Należy również dużo mówić o kwestii związanej z problemami Polaków. Dziś w województwie warmińsko-mazurskim, z którego jestem, przemysł drzewny ma bardzo duże problemy. No nie można zostawiać przedsiębiorców w takiej sytuacji samych sobie, bo ich bankructwa doprowadzą do utraty pracy przez dziesiątki tysięcy osób. Więc jest wiele wyzwań i my przede wszystkim będziemy chcieli się skupiać na tym i już dziś się skupiamy, bo przecież w czwartek mieliśmy spotkanie, mieliśmy konferencję poświęconą właśnie sprawie bezpieczeństwa, jak należy komunikować się, sprawa związana z M-obywatelem i M-alertem, który mógłby informować Polaków o potencjalnym zagrożeniu i instruować, co należy robić. Pan premier Mateusz Morawiecki miał fantastyczne wystąpienie przedstawiające fatalną sytuację finansów publicznych i co należy zrobić, aby tę sytuację poprawić.

0: Więc będziemy, panie redaktorze, przede wszystkim skupiać się na pracy merytorycznej i będziemy cały czas pamiętać o naszych korzeniach.
1: Robert Gontarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości do niedawna, a teraz w klubie Rozwój Plus, w stowarzyszeniu Rozwój Plus, które Mateusz Morawiecki, były premier, założył jakiś czas temu, a klub powstał w tym tygodniu. Będzie się działo, myślę, i na prawicy, i szerzej, bo jak słyszę, plany macie ambitne. W Polskę premier zapewne ruszy. Spotkań będzie
0: wszyscy
1: dużo.
0: Wszyscy ruszymy, panie redaktorze, wszyscy ruszymy.
1: No właśnie, no właśnie, więc będzie się działo. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim miłego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: A w naszym poranku okienko zagraniczne, a konkretnie amerykańskie, zajrzymy do Stanów Zjednoczonych. Przy telefonie amerykanista i politolog Michał Górski z portalu Defense24.pl razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Ze sporym echem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale też myślę, że szerzej na świecie, odbił się pogrzeb, jaki miał miejsce we wtorek. Rzadko kiedy pogrzeb staje się okazją do szerszych refleksji natury politycznej, geopolitycznej wręcz. No ale senator Lindsey Graham, którego pożegnaliśmy, czy też Amerykanie przede wszystkim pożegnali we wtorek, to była postać, symbol. No i napisałeś w tekście dla Defense24, który serdecznie polecamy, że to domknęło pewną epokę, jeśli chodzi o Stany, zwłaszcza obóz republikanów. O co chodzi?
2: To domknięcie pewnej ery wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, mówimy, można stwierdzić, że śmierć Lindseya Grahama jest zamknięciem ery neokonserwatyzmu w Partii Republikańskiej. Wiemy, że te zmiany, które zachodzą w Partii Republikańskiej od lat, są zmianami ogromnymi. To znaczy, dziś trudno jest nam powiedzieć, że dzisiejsi republikanie są republikanami takimi, jakim był choćby prezydent Ronald Reagan, który wtedy, pamiętamy, w latach 80. za główny cel walki Stanów Zjednoczonych stawiał sobie pokonanie Związku Radzieckiego. I Graham był takim politykiem, który bardzo mocno naciskał na to, aby Stany Zjednoczone ingerowały swoją mocą wojskową w różnych rejonach świata. Wiemy, że dziś ta polityka Partii Republikańskiej troszkę od tego wszystkiego odbiega, no bo mówimy o pewnym neoizolacjonizmie wielu republikanów. Wiemy o tym, że ta polityka Donalda Trumpa i MAGA, America First, w jakimś sensie jednak jest taką polityką, która starałaby się zmniejszać to zaangażowanie na świecie, choć oczywiście tutaj należy na marginesie zaznaczyć, że jak widzimy w rzeczywistości, od tych deklaracji do tego, co się dzieje na co dzień, jest czasami bardzo daleko. Wracając do Lindseya Grahama, on był nazywany jednym z takich trzech muszkieterów. Był znany nam prawdopodobnie wszystkim senator John McCain. To był ten człowiek, który kandydował w wyborach prezydenckich jako przedstawiciel republikanów w roku 2008, kiedy przegrał z Barackiem Obamą. Był również senator Joe Lieberman, no i właśnie był Lindsey Graham. McCain umarł w roku 2018. On był jednym z tych zwolenników mocniejszego wspierania Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Pamiętamy, że on nawet naciskał na prezydenta Obamę i mocno go krytykował za to, że to wsparcie jeszcze w roku 2014 nie jest wystarczające. Także no tutaj jeszcze o McCainie mogę, jeżeli jest chwila, powiedzieć taką ciekawostkę, że McCain ogólnie był prywatnie przyjacielem Lindseya Grahama. I McCain był jednym z, można powiedzieć, powodów, dla których Lindsey Graham pokłócił się z Donaldem Trumpem, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Wiemy dziś o tym, że Lindsey Graham na przestrzeni ostatnich lat był takim wsparciem Donalda Trumpa i on jakby popierał amerykańskiego prezydenta w większości rzeczy. To też trzeba zaznaczyć, że w większości, nie we wszystkich. I był też takim politycznym bezpiecznikiem. A w roku 2015-16, kiedy trwała pierwsza kampania prezydencka Donalda Trumpa, pamiętamy taką sytuację, w której prezydent Trump obraził senatora McCaina, mówiąc o tym, że jest to słaby kandydat Partii Republikańskiej, ponieważ był jakby więźniem w Wietnamie, a on więźniem nie był nigdy schwytany, więc jest kandydatem lepszym. No i więc tutaj oczywiście była fala oburzenia również w Partii Republikańskiej, co nie jest niczym dziwnym. Także tutaj Graham stanął w jego obronie. W roku 2016 był ten spór, zresztą Graham sam chciał kandydować przez chwilę również na prezydenta, ostatecznie z tego zrezygnował. Był nawet taki, no i teraz podczas tego pogrzebu Trump przypominał o tym, że w momencie kampanii podał numer telefonu do senatora Grahama mediom, aby i wyborcom, bo to podał ten numer publicznie, po to właśnie, aby jakoś go tam upokorzyć, przeszkodzić mu w życiu i tak dalej. Po tej kampanii doszło do znaczącej zmiany. jakoś panowie się dogadali, okazało się też, że sporo ze sobą grali w golfa. No i tak naprawdę Graham był tym jedynym, ostatnią nadzieją, jakby, która daje szansę Ukrainie na przedstawienie swojego głosu w Białym Domu.
1: No właśnie, bo mówisz o tym, że to jest trochę, czy był trochę taki, jeśli mogę to określić, old school republikański, to znaczy twarde jastrzębie podejście do Rosji, do zagrożenia ze wschodu. I chciałem cię zapytać o to, jaki był wpływ Grahama na dzisiejszą politykę Stanów, to znaczy na to forsowanie coraz ostrzejszych sankcji, na nieuleganie potrzebom, by się z Putinem dogadać. Bo to też chyba można uznać za mały symbol, przyjęty pakiet sankcji ostatnio przez amerykańskie odpowiednie instytucje, właśnie w duchu, o który Graham postulował. Pytanie, czy ten bezpiecznik takiego starego, w dobrym tego słowa znaczeniu, prowadzenia polityki republikańskiej miał jeszcze przełożenie na codzienną praktykę działania Trumpa i jego ludzi?
2: Myślę, z Donaldem Trumpem jest tak, czasami mówi się o tym, że Donald Trump podejmuje decyzje na podstawie tego, z kim ostatnio rozmawiał. Jakby, że on słucha wielu różnych wypowiedzi, próbuje sobie stworzyć zdanie na dany temat i w momencie, w którym ten ostatni rozmówca będzie z nim rozmawiał, będzie miał prawdopodobnie największy wpływ na tą decyzję, którą ostatecznie Donald Trump podejmie. W związku z tym, że tych rozmów Lindsey Graham z Donaldem Trumpem miał sporo i tak jak już wspominałem, grali w golfa, a to w przypadku amerykańskiego prezydenta jest dosyć istotne, bo rzeczywiście ci, którzy z nim grają w golfa, mają większą szansę na to, aby w niektórych sprawach go przekonać, o czym też chociażby prezydent bodajże Finlandii nam tak pokazuje, że to jest taki bardzo istotny element w prowadzeniu tej polityki. Więc tutaj Graham umiał sobie wydeptać ścieżkę do Donalda Trumpa. No i wydaje mi się, że tak jak w tym pakiecie sankcyjnym, o którym wspominałeś, również tak było. To znaczy Graham już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu przygotowywał projekt ustawy, która właśnie mówiła o tych sankcjach. I na samym początku, to też akurat tak trochę wziął tutaj przykład z Donalda Trumpa, to znaczy postawił bardzo twarde warunki, ponieważ tam mówiło się choćby o tym, żeby nałożyć 500% cła na kraje, które z Rosją dealują, tak, w przypadku ropy czy gazu. Ostatecznie ten projekt mówi o tym, że te cła mogą wynosić maksymalnie 100%, a więc tutaj troszkę zeszliśmy z tego pierwszego pierwotnego pułapu, ale dalej jest to pułap bardzo wysoki. Mówimy też o nałożeniu sankcji kolejnych na flotę cieni. Mówimy o odcięciu Centralnego Banku Rosyjskiego od amerykańskich interesów. Także jest to naprawdę mocny pakiet sankcyjny i wydaje mi się, że bez Lindseya Grahama w ogóle nie byłoby szansy na to, aby coś takiego procedować i żeby to jeszcze jakoś może by się pojawiło, tak sobie teraz myślę, w kongresie, ale żeby mieć w ogóle jakąkolwiek szansę na przekonanie Donalda Trumpa, no wydaje mi się, że takiej szansy by nie było, a teraz ta szansa rzeczywiście jest.
1: To skoro już rozmawiamy trochę w tym duchu, to jaka jest dzisiaj tak naprawdę ta polityka amerykańska wobec tego, co dzieje się na Ukrainie? No, słychać o kolejnych atakach, to są kolejne dni. Słychać też o tym, że Ukraina całkiem nieźle się trzyma na froncie. Natomiast no, czy jest na horyzoncie jakaś perspektywa twoim zdaniem zakończenia albo przynajmniej podjęcia rozmów, przymuszenia Putina do rozmów na warunkach, no, które Ukraina mogłaby zaakceptować? Czy tutaj Trump i jego ludzie odpuścili ten odcinek pomniej tych doświadczeń czy prób wcześniejszych spotkań na Alasce i nie tylko, z których nic tak naprawdę konkretnego nie wyniknęło?
2: Mam takie wrażenie, oczywiście mówimy o rzeczy bardzo zmiennej, w kontekście polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa, ale mam takie wrażenie, że jednak coś tutaj się zmieniło. To znaczy pamiętamy początek prezydentury tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, kiedy było jasno powiedziane, że tak naprawdę no, Ukraina może się pożegnać z jakąkolwiek pomocą, wsparciem i tak dalej. Być może niewiele się na razie zmieniło, bo w porównaniu do tego wsparcia, które było przekazane przez Amerykanów za czasów prezydentury Joe Bidena, no to tam były naprawdę wielomiliardowe pomoce wojskowe. Tutaj jest to już znacznie ograniczone, choć też nie jest ograniczone w pełni, bo te dane wywiadowcze amerykańskie dalej do Ukraińców spływają i rzeczywiście bardzo im w tym wszystkim pomagają. Ale wydaje mi się, że też zmieniło się podejście Donalda Trumpa do samego Wołodymyra Zełeńskiego i to jest dosyć kluczowe w tym wszystkim. To znaczy, jeżeli wiemy o tym, że Donald Trump sobie jakiegoś polityka będzie lubił i będzie chciał z nim prowadzić interesy, no to, to ta szansa po stronie tego kraju reprezentowanego przez danego polityka wzrośnie na to, że Amerykanie jakoś będą chcieli pomóc. I tutaj akcje ukraińskie troszkę pewnie wzrosły w związku z Bliskim Wschodem, w związku z sytuacją w Iranie i wojną, która tam się toczy, i operacją Epicka Furia. No bo tu Ukraińcy zaproponowali technologie dronowe. Jakie one by nie były, czy one są, czy nie są, to jest inna sprawa, ale jakąś swoją propozycję wystawili. Tutaj teraz mamy tę informację, że właściwie każdego dnia ukraińskie drony uderzają w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej, niszcząc kolejne fabryki, pokazując też, że no, Ukraina się nie ugięła, tylko jednak walczy i potrafi się bardzo skutecznie Rosji odgryźć. A Trump lubi zwycięzców, lubi tych, którzy walczą, i w związku z tym też szanse Zełenskiego jakby na poparcie Trumpa rosną. Zresztą nawet sam szczyt NATO w Ankarze, który się skończył, który odbył się na początku lipca, pokazał nam, że no, Amerykanie tą politykę zmieniają. No bo tutaj z jednej strony jest informacja o tym, że mogą być niedługo do Niemiec przekazane Tomahawki, te pociski. Jest informacja o tym, że Amerykanie w ogóle rozważają, czy no, jak to Trump stwierdził, że już to jest potwierdzone, ale chociaż do tego jest bardzo daleka droga, żeby dać licencję Ukraińcom na produkcję pocisków Patriot. Więc nawet jeżeli wiemy o tym, że tak naprawdę jest bardzo daleka droga do tego wszystkiego, do realizacji tego projektu, to sam fakt tego, że Trump takie rzeczy mówi publicznie, jednak świadczą o tym, że to swoje zdanie w jakiś sposób zmienił.
1: I tu stawiamy kropkę. Po więcej odsyłamy na portal Defense24. Tam nasz dzisiejszy gość Michał Górski, jego koleżanki i koledzy opisują tę trudną i skomplikowaną rzeczywistość, jaką Amerykanie serwują nam dzisiaj. I jeśli chodzi o Bliski Wschód, i jeśli chodzi o Rosję, i jeśli chodzi o generalnie podejście do zaangażowania na poza granicami swojego kraju. Dziękuję pięknie, Michale, i dobrego dnia dla Ciebie i dla całej redakcji. Pozdrawiam.
2: Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: a na radiowym zegarze godzina 5:56. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ten sobotni, co prawda deszczowy poranek, wita Państwa bardzo serdecznie Anna Borawska. Już za chwilę o godzinie 6:00 połączymy się z Łomżyńską Katedrą, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Msza święta będzie pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Będzie to msza święta na rozpoczęcie 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Msza święta będzie również transmitowana w naszych mediach społecznościowych oraz na antenie naszego radia, a zatem serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Drodzy bracia kapłani na czele z księdzem dyrektorem pielgrzymki, księdzem Wiesławem, a szczególnie z wami, drodzy pielgrzymi, którzy w dniu dzisiejszym ruszycie na pielgrzymi szlak, aby wypraszać szczególnych łask potrzebnych i dla naszego kraju, ale być może i dla waszych rodzin, u Matki Bożej Częstochowskiej. Też pozdrawiamy naszych słuchaczy i widzów Radia Nadzieja, którzy też towarzyszą i będą towarzyszyć nam na pielgrzymim szlaku. A teraz wypraszając szczególnych łask u Pana Boga i zarazem przepraszając Go za nasze grzechy, wyznajmy nasze grzechy i uchybienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przetowaram Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Niebieskiego, spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami. Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, Boga waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, bym waszym uszom głosić wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana Boga naszego. Achikam, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć. Oto słowo Boże.

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to jest Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiany, żony swego brata. Jan bowiem upomniał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładzić, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Tamten pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc po kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

0: Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszej katedrze, ale też drodzy radiosłuchacze naszego Radia Nadzieja. To już po raz 42, kiedy pielgrzymi z naszej łomżyńskiej katedry ruszają na pielgrzymi szlak. Świadkiem tych 42 lat naszej pielgrzymki łomżyńskiej jest pierwszy kapłan, który ją prowadził, który jest obecny na prezbiterium, ksiądz Hieronim. Możemy powiedzieć, że on był pierwszym przewodnikiem naszych pielgrzymów w kierunku sanktuarium na Jasnej Górze. Ludzie, którzy dawniej być może nieśli inne intencje, w dzisiejszych czasach osoby, które udają się na pielgrzymi szlak, być może mają też inne intencje związane z czasem i przestrzenią, którą przeżywamy aktualnie. Dzisiejsze Słowo Boże i pierwsze, ale też Ewangelia opisuje pewną intrygę, tak jak pierwsza intrygę związaną z prorokiem Jeremiaszem, którego wiele osób pragnie zgładzić, dlatego że przepowiada prawdę nie tylko w stosunku do miasta, ale Jeruzalem, ale w stosunku do swojego ludu. Przez tą prawdę chce ten lud doprowadzić do wiary, ale też doprowadzić do nawrócenia. I ten prorok Jeremiasz staje się w pewnym sensie wrogiem tego ludu, dlatego że mówi prawdę. A wiemy, że prawda dość często jest elementem niewygodnym. Może w pewnym sensie zagmatwać naszą historię, naszego życia, wnieść pewien niepokój w nasze życie. Tak jak Ewangelia, ale też Stary Testament niesie nieraz pewien niepokój duchowy w nasze życie. Bo tego niepokoju duchowego nieraz potrzebujemy, aby na nowo odnaleźć Pana. Bo być może nie idziemy za Panem, ale idziemy własną drogą, zapominając o naszym Panu i Stworzycielu. I prawdę o jednym Bogu przepowiadał Jeremiasz. Dlatego też postanowiono go zgładzić. Ale na drodze jego życia znalazły się osoby, które starały się go ochronić. I tak się w tym momencie stało. Jego życie zostało oszczędzone. Dalej mógł głosić prawdę. Takich proroków potrzebujemy, drodzy bracia i siostry, w naszym życiu. Takim proroczym czasem stają się nasze rekolekcje, czy to wielkopostne, czy adwentowe. Ale takim proroczym czasem będą dla was, drodzy pielgrzymi, ale też dla pielgrzymów, którzy będą dołączać się do naszej pielgrzymki, uczestniczyć w niej przez kilka dni i później wracać z powrotem do zajęć i obowiązków, zwracać z powrotem do domu. To będzie też taki proroczy czas, w którym będziemy słyszeć Ewangelię, ale będziemy widzieć serce drugiego człowieka, który obok nas idzie z intencjami różnymi na Jasną Górę. Dzisiejsza Ewangelia to Ewangelia związana też z innym prorokiem. Prorokiem przełomu między Starym i Nowym Testamentem, Janem Chrzcicielem. I jego życiu położyła kres ta intryga pałacowa. Wiedział o pewnym nieporządku moralnym i duchowym w rodzinie Heroda. Wiedział, tak samo jak i Herod wiedział, że Herodiada wcześniej była żoną własnego stryja, żoną Filipa, z którym miała córkę. Wiedział, że ta Herodiada opuściła swojego pierwszego męża, aby złączyć się z Herodem dzisiejszej Ewangelii, z Herodem Antypasem, aby razem z nim stanowić w pewnym sensie więź między kobietą i niewiastą. I ta intryga doprowadziła do śmierci świętego Jana Chrzciciela, bo ten święty Jan Chrzciciel miał odwagę, aby opominać, aby kierować życie tych klas dowodzących w ówczesnym państwie Izraelu na właściwe tory. Jego śmierć była pewnym świadectwem nie tylko dla tych, którzy otaczali świętego Jana Chrzciciela, ale być może też dla rodziny, całej rodziny Heroda. Drodzy bracia i siostry, święty Jan Chrzciciel zaświadczył o prawdzie swoim własnym życiem, tak jak później jego przyjaciel Jezus Chrystus na krzyżu też zaświadczył swoim własnym życiem o tej prawdzie. Kiedy ruszacie na pielgrzymi szlak, to zawsze 1 sierpnia w Kościele Powszechnym jest święto świętego Alfonsa Marii Liguori, człowieka, który narodził się pod koniec XVII wieku w roku 1696 i zmarł pod koniec XVIII wieku. Przeżył ponad 90 lat. Zmarł też niedaleko Neapolu. Przez pewien czas był biskupem w Kampanii, to znaczy ziemi, której centrum jest Neapol, w diecezji Sant'Agata dei Goti. Ten święty założył znany nam zakon redemptorystów. Dla kultury włoskiej jest znany szczególnie jako poeta, kompozytor, malarz, a szczególnie znana jest jego kolęda Tu scendi dalle stelle. Tu stępujesz, ty stępujesz z gwiazd, odnosząc się do Chrystusa. Jest to kolęda, która jest wpisana w pewien skarbiec kolęd włoskich. W życiu swoim zasłużył też tym, że na pielgrzymce był tylko jeden raz. Udał się pieszo do Matki Bożej Loretańskiej, aby tam prosić Matkę Bożą Loretańską o łaskę prowadzenia, szczególnie prowadzenia i odpowiedzialności za diecezję, którą mu powierzono, niewielką diecezję, ale dla niej poświęcił całe swoje życie. Dał pewne świadectwo o swoim czasie we Włoszech XVIII wieku, Włoszech, państwie, a szczególnie Kampanii, która była zagubiona. Jego zakon był skierowany szczególnie do ludzi prostych, nie do intelektualistów, ale dla ludzi prostych, przez pracę misyjną, budzenie sumień i wskazywanie światła, którym jest Jezus Chrystus. Niech ten Chrystus, drodzy bracia i siostry, prowadzi was na Jasną Górę. Kilka razy spotkamy się na tym pielgrzymim szlaku, a szczególnie ten głębszy moment, który przeżyjemy razem, to będzie ostatni dzień, kiedy z Żurawia razem, drodzy bracia i siostry, dotrzemy na Jasną Górę. Niech Pan Bóg was prowadzi i później niech was szczęśliwie doprowadzi do rodzinnych domów. Amen. Za wstawiennictwem świętego Alfonsa Liguori zanośmy do niego nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby przez świadectwo życia swych wiernych nieustannie promieniował światłem Ewangelii. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za papieża Leona, obecnego wśród nas biskupa Janusza, wszystkich biskupów świata i duchowieństwo, aby Duch Boży namaszczał ich i uzdalniał do głoszenia dobrej nowiny. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich pątników 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, którzy w tym roku podejmują trud pielgrzymowania, aby wytrwale kroczyli do Matki Bożej na Jasną Górę. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za organizatorów i dobroczyńców 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej, aby Bóg wynagrodził im ich wysiłek włożony w organizację pielgrzymki. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów Grupy Białej, którzy swoimi modlitwami będą wypraszać potrzebne nam łaski, gromadząc się na apelach w parafiach naszej diecezji. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się we wszystkich intencjach, w których sprawowana jest ta msza święta i które wzbudzamy w naszych sercach, a także w tych intencjach, z którymi wyruszamy na pątniczy szlak. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, w sposób szczególny za zmarłych pielgrzymów i przyjaciół pielgrzymki. Polecamy również zmarłych polecanych w tej mszy świętej. Są nimi świętej pamięci Leokadia i Edward, a także zmarli z całej rodziny Szymańskich i Żukowskich. Modlimy się, aby radowali się z oglądania oblicza Boga twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy z wiarą i miłością podczas doczesnej pielgrzymki naszego życia przyjmowali Pana, który karmi nas swoim ciałem i swoją krwią. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie Jezu, który stałeś się chlebem z nieba, dającym życie wieczne, przyjmij jako ofiarę naszą.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich
0: na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa z radością oddajemy cześć świętemu Alfonso Maria, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z nimi, śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest Bóg.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
1: Oto wielka tajemnica.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Alfonsem Marią Liguorim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Duchem Twoim przekażcie sobie znak pokoju. Pax tecum.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa. Amen. Ciało i krew.

0: Boże, Ty uczyniłeś świętego Alfonso Maria wiernym szafarzem i głosicielem Eucharystii. Spraw, aby Twoi wierni często ją przyjmowali i wielbili Ciebie na wieki przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Usiądźmy na nasze ogłoszenia pielgrzymkowe. Wyrażam wielką radość, wdzięczność i podziw dla Was, drodzy pielgrzymi, którzy rozpoczynacie w tym momencie 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską na Jasną Górę. To jest piękne świadectwo, które będziemy wszyscy dawać. I tak naprawdę zasięg tego świadectwa jest naprawdę ogromny, bo nas i będzie szło około 300-400 osób później, w późniejszym czasie. Natomiast jest jeszcze około 5000 pielgrzymów duchowych w całej diecezji, ale przede wszystkim ile ludzi, których będziemy mijać po drodze. I naprawdę będziemy dawać świadectwo. Wielu będzie pewnie myślało, co w nich takiego jest, że idą 13 dni, 450 kilometrów na piechotę do Matki Bożej. I wielu będzie sobie zadawać pytanie, dlaczego oni to robią. I to świadectwo naprawdę będzie miało wielkie, wielkie znaczenie dla nas, ale i dla tych, którzy będą nas widzieć. Więc pierwsza myśl to jest ogromna radość i wdzięczność za Wasz trud. Dziękuję pielgrzymom, dziękuję kapłanom, dziękuję służbom, którzy podejmujecie ten trud. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi Januszowi za to, że jest zawsze z nami, że nam towarzyszy, że się też modli w białej grupie, że też będzie pielgrzymował. Za wielką życzliwość, księże biskupie, Bóg zapłać. Dziękuję też księdzu dziekanowi tutejszej parafii katedralnej, kapłanom za też życzliwe przyjęcie. Dziękuję grupie białej, która tu się modli. Kochani, jeśli chodzi o zapisy, to poprzez drogę internetową do tej pory zapisało się 139 osób, w tym 65 po raz pierwszy. To mniej więcej jest tak jak w podobnych latach. Po trasie będą się pielgrzymi zapisywać, więc bardzo bym prosił osoby, które przynajmniej dwa dni, bo kto odprowadza tylko dzisiaj, to nie musi się zapisywać, ale bardzo bym prosił tylko już na kolejnym etapie, bo potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby się zorganizować do wyjścia. Więc potem w sekretariacie pielgrzymki będziemy zapisywać się i tam odbierać również te osoby, które się drogą internetową zapisały, będą odbierać karty pielgrzyma i znaczki. Dziś czeka nas 39,5 km do Sulęcina Szlacheckiego. Pierwszy etap wynosi 11 km. Zatrzymujemy się na postoju, gdzie mieszkańcy wsi Zagroby Stare, Zagroby i Stare Konopki, Żebry i Żebry Kolonia z parafii Szczepankowo przygotowali dla pielgrzymów śniadanie. Kochani, ważna rzecz, chciałbym również podziękować tym wszystkim, którzy wspierają pielgrzymkę. Jest naprawdę bardzo dużo osób, dzięki którym właśnie możemy funkcjonować właśnie w taki sposób. Pragnę wymienić dobroczyńców naszej pielgrzymki. Chcę podziękować panu prezydentowi Łomży, panu Mariuszowi Chrostowskiemu za wsparcie w ramach łomżyńskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień. Dziękuję księdzu kanonikowi Andrzejowi Godlewskiemu, panu Janowi Kurpiewskiemu, panu Robertowi Mierzejewskiemu, państwu Annie i Markowi Chojnowskim. Dziękuję także aptekom łomżyńskim, Medycines, ulica Kazańska 10/7, ulica Dmowskiego 1C, aptece Gemini przy ulicy Staffa 24. Dziękuję także Komendzie Miejskiej Policji w Łomży za pomoc i za asystę do granic powiatu. Jeśli chodzi o wyjście, będziemy wychodzić o godzinie 7:15. Przez ten czas bardzo proszę, aby wszystkie służby przygotowały się już do wyjścia. Tuby będą się przed katedrą czekały, więc proszę osoby też chętne, które chciałyby pomóc tej posłudze do tub. Bardzo też proszę o braci czy siostry znakowe. Znaki są w zakrystii, żeby też podejść, odebrać znaki. I proszę również porządkowych ruchu, żeby się zgłosili do księdza Krzysztofa, szefa przemarszu, po stosowne koszulki i rzeczy do prowadzenia ruchu. Więc bardzo proszę o tą życzliwość. Pogoda chyba się poprawiła. Wczoraj jeszcze miało być gorzej, więc ufam, że również ten dzień będzie sprzyjający naszemu pielgrzymowaniu. To wszystkie ogłoszenia i proszę księdza biskupa o błogosławieństwo na całą naszą pielgrzymią drogę.

0: Na radiowym zegarze godzina 6:54. Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. Mszy świętej na rozpoczęcie 42. pieszej łomżyńskiej pielgrzymki na Jasną Górę. A teraz trwając w uwielbieniu Pana, wysłuchajmy utworu Maryjo, śliczna Pani w wykonaniu Eleni. A tuż po tej piosence zapraszam na Słowo Życia, czyli fragment dzisiejszej Ewangelii z komentarzem księdza Jana Krupki.
1: Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze tak, że byli zdumieni się i pytali: skąd u niego ta mądrość i cuda? Czy nie jest to syn cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
2: I powątpiewali o nim. Mieszkańcy Nazaretu, ziomkowie Jezusa, nie mogli uwierzyć w mesjańską godność tego, którego wcześniej znali, syn Józefa i Maryi. On i jego krewni mieszkali pośród nich. Oni go widzieli przez lata dzieciństwa, młodości, kiedy dorastał w ich miejscowości. Powątpiewali. Nie chcieli z zaufaniem przyjąć prawdy o tym, kim on jest. Na tle tej dzisiejszej relacji warto postawić pytanie o naszą wiarę. Czy my wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela świata? Czy przyjmujemy prawdę o Jego godności? Czy przyjmujemy słowa Jego nauki? Pewnie bardzo łatwo powiedzieć, odpowiedzieć twierdząco: tak jest. Tylko ta nasza pozytywna odpowiedź, ta nasza wiara, ona musi być ciągle pogłębiana. Wiara, która z jednej strony owszem jest Bożym darem, ale ona się umacnia i przynosi owoc, kiedy my współpracujemy z tą Bożą łaską. Dlatego trzeba nam prosić o Boży dar, prosić tak, jak czynili to współcześni Jezusowi. Czytamy o tym w Ewangelii, gdzie proszą właśnie stojący przy Jezusie: wierzę, Panie, zarać memu niedowiarstwu. Coraz głębiej, coraz bardziej serdecznie prośmy Boga, by rozpalał nasze serca wiarą i miłością. I coraz większym zaangażowaniem wypowiadajmy nasze wyznanie wiary. Ale też każdy akt naszej wiary, każdą naszą modlitwę. Coraz bardziej starajmy się, troszmy się o to, by nasze życie było zawsze świadectwem wiary, którą każdy z nas wyznaje własnymi ustami.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
1: Po reklamie.

0: Cheers!
1: Na Radiu Wam zegarze 13 minut po godzinie 7. Na antenie Radia Nadzieja wybrzmiał utwór Roxany Węgiel Potrafisz. A dzisiaj mamy sobotę. To pierwszy dzień sierpnia 2026 roku. To 213 dzień tego roku, a do końca 2026 roku pozostały 152 dni. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, a z imieninowymi życzeniami i kwiatami zgłaszamy się do Justyna, Justyny, Konrada, Piotra, Rudolfa, Teodora. Słońce wzeszło 11 minut przed godziną 5, chociaż go wcale nie widać, bo panuje dosyć pochmurna aura. Natomiast słońce zajdzie 27 minut po godzinie 20, a zatem dzień będzie trwał 15 godzin 38 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 20 minut oraz będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 6 minut. Dzisiejszy cytat dnia to powiedzenie Platona: mędrcy mówią, ponieważ mają coś do powiedzenia. Głupcy, ponieważ muszą coś powiedzieć. Chciałabym również przytoczyć Państwu dzisiejsze przysłowie. Przysłowie na 1 sierpnia. Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci. Miłego dnia, miłego weekendu. Życzy Państwu Radio Nadzieja. A na naszej antenie Sana Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja.

Lovely i Billy Raffle na antenie Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 21 minut po godzinie 7. Już za chwilę na naszej antenie zespół Moja Rodzina w utworze Miłość Przychodzi Teraz, a tuż po tej piosence zapraszam na poranną modlitwę różańcową. Dzisiaj będziemy rozważać tajemnice radosne, będą to rozważania o spotkaniach, a ja serdecznie Państwa zapraszam do włączania się w modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Podaję numery telefonów do naszego studia 512 123 502 i 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Dzisiaj będziemy rozważać tajemnice radosne różańca świętego. Módlmy się za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się za tych, którzy polecali się naszej modlitwie, za dzisiejszych jubilatów, solenizantów oraz za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej z Radiem Nadzieja. Módlmy się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. Módlmy się za chorych, cierpiących, samotnych, opuszczonych, tych, którzy tracą nadzieję, odczuwają niepokój i lęk. Módlmy się o miłość, pokój i zaufanie w naszych sercach, rodzinach, kraju i na całym świecie. Módlmy się w intencjach, które niosą

0: dobra. Bądź ze mną w tajemnicach radosnych i w życiu Maryi, ukazuj mi najlepszy sposób na życie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Maryi. Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Zwiastowanie to moment spotkania Maryi z aniołem. To spotkanie zaowocowało ważnymi decyzjami. Zainspirowało do powiedzenia Bogu absolutnego tak. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż nam odkryć rolę aniołów w naszym życiu i wzywać ich wstawiennictwa. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Maria.
0: Serdecznie Pani dziękuję. Pani Mario, pozdrawiam. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Nawiedzenie świętej Elżbiety to moment spotkania Maryi z jej krewnymi. To spotkanie zaowocowało modlitwą uwielbienia Magnifikat. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż nam tak zmienić charakter naszych rodzinnych spotkań, aby prowadziły nas do modlitwy.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Narodzenie Jezusa Chrystusa to moment przeżywany w gronie najbliższej rodziny. Maryja, Józef i Jezus są razem. To spotkanie zainspirowało Maryję do refleksji. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż nam tak zmienić charakter naszych rodzinnych spotkań, aby prowadziły nas do refleksji i zadumy nad działaniem Boga w ludziach.

0: Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać.
0: Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję, Pani Mario. Z Panem Bogiem.
1: Panem Bogiem.
0: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Ofiarowanie Jezusa w świątyni to moment spotkania Maryi z ludźmi świętymi, z Symeonem i Anną. To spotkanie przygotowało Maryję na trudne chwile cierpienia. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż nam tak wykorzystać spotkanie z ludźmi świętymi, aby być kiedyś gotowym na przeżywanie tajemnicy krzyża.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jak ważne w ludzkim życiu są spotkania. Znalezienie Jezusa w świątyni to moment spotkania Maryi ze swoim Synem. Słowa Jezusa zaskoczyły ją. Maryjo, Matko naszego Pana, pomóż tak wykorzystać spotkania i rozmowy z naszymi dziećmi, aby z pokorą akceptować plany Boga wobec nich.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zapraszam.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego oraz za żołnierzy broniący naszych granic i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoje obrony uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać jeszcze raz błogosławionej soboty, niedzieli i każdej chwili życia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem serdecznie Pani dziękuję, Pani Mario pozdrawiam i również życzę Bożego błogosławieństwa na cały dzień i całe życie. Z Panem Bogiem. O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami, wieżo ocalenia od napaści piekła, bezpieczne porcie w morskiej katastrofie, nigdy Cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania, Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia, a ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompeji, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy łączyli się dzisiaj z nami w modlitwie różańcowej, a szczególnie dziękuję Pani Marii, która odmawiała razem ze mną różaniec na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże, Bóg zapłać, błogosławionego dnia.

0: Fabisz i dzień na antenie Radia Nadzieja. Zaczynamy nowy dzień. Na razie jest dosyć pochmurno, ale prawdopodobnie już wkrótce zza chmur wyjdzie słońce i będzie znowu gorąco. Zarumieniona skóra, ból, pieczenie to objawy oparzenia słonecznego. Do takich zmian może dojść nie tylko podczas leżenia plackiem na plaży, ale także jeżeli przebywamy na słońcu bez ochrony. Przed promieniowaniem UV chroni przewiewna odzież, kapelusz lub czapka. Natomiast osłoniętą skórę trzeba smarować kremem z odpowiednim filtrem UV. Przypomina onkolog profesor Piotr Rutkowski.
1: W naszej szerokości geograficznej 30, a ja stosuję 50, bo ja mam bardzo jasną karnację i tak naprawdę połowa Polaków ma bardzo jasną karnację. Ważniejsza jest właściwa aplikacja tego kremu, czyli jeżeli rzeczywiście wychodzimy na dwór, to posmarujmy się przed. Ja jak idę biegać, to się po prostu smaruję wcześniej, a nie na dworzu. A druga sprawa to jest, jeżeli wyszliśmy z wody, wytarliśmy, spociliśmy się, to musimy po prostu powtórzyć tą aplikację i na tym polega właściwe zastosowanie kremu z filtrem, ale najtańsza jest odzież, nie zapominajmy o tym, ona chroni najbardziej.
0: Oparzenia słoneczne, do których dochodzi w dzieciństwie, zwiększają ryzyko zachorowania na raka skóry, w tym czerniaka, ostrzega onkolog profesor Grażyna Kęcka-Winciorek.
2: Spieczenie się na przysłowiowego raka i zapamiętajmy to powiedzenie, ponieważ uważa się, że dolegliwości bólowe, czyli pieczenie, świąt, pęcherze towarzyszące tym zmianom, które utrzymują się często powyżej 2 dni, definiują właśnie to oparzenie słoneczne. My bardzo często uważamy, że ten zwykły rumień nie jest niczym specjalnym, a jednak 3 razy przebyte oparzenie słoneczne wpływa na wzrost zachorowań na czerniaka, które może być to ryzyko zwiększone 5-krotnie, na przykład po 30-40 roku życia.
0: Eksperci przypominają, że nie ma czegoś takiego jak zdrowa opalenizna. Nagromadzenie w skórze barwnika pod wpływem promieniowania UV jest objawem uszkodzenia skóry i próbą jej samoobrony. Już teraz na antenie Radia Nadzieja Ryszard Rynkowski i Dziewczyny lubią brąz, a tuż po tej piosence zapraszam Państwa na Fakty Tygodnia, czyli przegląd najważniejszych informacji z Łomży i regionu.

0: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy Państwa na Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
1: Anna Borawska.
0: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
1: Dzisiaj wyruszyła 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. W tym roku pątnikom towarzyszy hasło Uczniowie, misjonarze. Pytaliśmy z tej okazji mieszkańców Łomży o to, dlaczego warto pielgrzymować. Pątnicy przez 2 tygodnie pokonają ponad 400 kilometrów, a mieszkańcy Łomży, z którymi rozmawialiśmy, mówią zgodnie, że pielgrzymka to wyjątkowe przeżycie.
2: To takie wyzwanie duchowe na pewno, sprawdzenie się siebie, ale też pójście w jakiejś intencji, w takiej, której każdy gdzieś tam skrywa, no i myśli o tej intencji cały czas.
3: Co panu dała pielgrzymka?
2: To takie poznanie samego siebie. Przede wszystkim uwierzenie we własne siły, że mogę. Oczywiście przy wsparciu siły boskiej.
4: Chodziłam na pielgrzymki i powiem, że doświadczenie jest super. To jest czas modlitwy, wyciszenia, ale też bycia wspólnie razem z tymi, którzy pielgrzymują. I myślę, że to jest taki czas przemyślenia też, na czym polega życie.
5: To jest naprawdę coś pięknego. Te osoby, które były, rzeczywiście wracają wzmocnione, z radością.
6: Dla mnie pielgrzymka to jest, proszę pana, ofiarowanie Bogu czegoś, co potrzebuje w danym momencie. To tak ja uważam. No.
1: Pątnicy wyruszyli z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary dzisiaj rano. Na pielgrzymkę wciąż można się jednak jeszcze zapisać. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej pielgrzymkałomżyńska.bezpolskichznaków.org. Remont ulicy Przemysłowej w Ostrołęce wchodzi na kolejny etap. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie przez powiat ostrołęcki. Przebudowa obejmuje blisko 4 km drogi. Od granicy Ostrołęki przez Goworki do miejscowości Ławy, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
7: Ulica Przemysłowa, przy tej ulicy znajduje się wiele z zakładów pracy, przedsiębiorstw. Jest to ulica, droga potrzebna nie tylko pod kątem biznesu ostrołęckiego i powiatowego, ale też dla mieszkańców. No to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki Goworek. Nazywamy ją obwodnica Goworek, ale tak naprawdę to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki. Połączy ulicę Ostrowską, czyli Czerwin, Ostrołęka na rondzie od ulicy Ostrowskiej. No łatwy będzie dojazd do drogi Ostrołęka-Łomża, natomiast wylot tej obwodnicy będzie na rondzie nowej obwodnicy, którą już wybudowaliśmy.
1: W ramach inwestycji powstaną 2 ronda, most nad rzeką Czeczotką, nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz oświetlenie. Przebudowany zostanie także przejazd kolejowy i zjazdy do posesji. Wartość zadania to ponad 34 miliony złotych, z czego blisko 29 milionów stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca lipca przyszłego roku.
0: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Tegoroczne żniwa nie są łatwe dla podlaskich rolników, ale na przykład plony kukurydzy mogą okazać się sukcesem, przewidywał na naszej antenie wicewojewoda podlaski Michał Gąsowski. Obecna sytuacja rolników nie jest łatwa i to na wielu poziomach, ocenił Michał Gąsowski, który sam także prowadzi gospodarstwo.
8: Bo zaczynamy od sytuacji na rynkach, one są rozchwiane, to poprzez przebieg pogody i jeszcze powiedzmy sobie ceny artykułów do produkcji, no niestety nie jest łatwo i mam nadzieję, że sytuacja się będzie powoli zmieniać. Niestety na razie rolnicy muszą walczyć z wieloma czynnikami, nie tylko tymi, z którymi sobie, tak powiem, nie mają na nie wpływu.
1: Padające deszcze utrudniają obecnie zbiory, ale dobrze wpłyną na kukurydzę.
8: Ten deszcz jest niezwykle potrzebny kukurydzy dzisiaj, więc jestem przekonany, że jeszcze tutaj na jakość zbóż on tak mocno nie wpłynie, natomiast na pewno poprawi wzrost kukurydzy, teraz się wiążą kolby, no to już jest ten moment, w którym tej wody kukurydzy trzeba bardzo dużo. Ona ją zbierze i mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli nie zbożami, to tymi tradycyjnymi, to kukurydzą będziemy bogaci.
1: Większość rolników wskazuje, że w tym roku plony będą niższe niż w ubiegłych latach ze względu na bardzo ciężkie warunki pogodowe. W ostatnich miesiącach mieli do czynienia z przymrozkami, suszą, obfitymi deszczami czy rekordowymi upałami. A to są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz Nelly i Kelly Rowland Dilemma.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Dzisiaj na pielgrzymi szlak wyruszyły setki pątników. Przed uczestnikami 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasnogórę kilkanaście dni modlitwy i codziennej wędrówki. Zanim jednak pielgrzymi postawią pierwsze kroki, warto dobrze przygotować plecak. O tym, co powinno się w nim znaleźć, przypomina Janek Książek z zespołu medialnego pieszej pielgrzymki łomżyńskiej.
2: Co każdy z nas powinien ze sobą mieć, to myślę, że na pewno śpiwór. Na pewno, jeżeli ktoś decyduje się na spanie w namiocie, to namiot. Najpotrzebniejsze kosmetyki, klapki również się przydadzą, ręczniki, może być parę, ponieważ czasami nie potrafią do końca wyschnąć. Na pewno przydadzą się to również buty na zmianę i chyba bluza, kurtka przeciwdeszczowa. Takie najpotrzebniejsze rzeczy, a jeżeli chcecie przeczytać więcej, to również zapraszamy na naszego Instagrama bądź Facebooka pielgrzymkowego Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę.
1: W pielgrzymim plecaku obok najpotrzebniejszych rzeczy nie powinno zabraknąć także różańca.
2: Jeżeli myślimy o tym, co w ogóle zabrać na pielgrzymkę, to myślę, że taką najistotniejszą rzeczą, która będzie nam towarzyszyć codziennie, to jest właśnie różaniec. Podczas każdego dnia jest taki moment, w którym ten różaniec odmawiamy i możemy zanieść nasze intencje lub tą, z którą właśnie idziemy, Matce Bożej podczas modlitwy.
1: Podstawą są wygodne, sprawdzone buty, nakrycie głowy, lekka odzież dostosowana do pogody oraz peleryna przeciwdeszczowa. Nie może zabraknąć także bidonu lub butelki z wodą, środków opatrunkowych, leków przyjmowanych na stałe, kremu z filtrem i podstawowych środków higieny. Pątnicy rozpoczęli wędrówkę od porannej mszy świętej o godzinie 6 pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w łomżyńskiej katedrze. Msza święta była transmitowana na antenie Radia Nadzieja oraz w naszych mediach społecznościowych, a ja przypominam, że do pielgrzymki można jeszcze dołączyć, można jeszcze się zapisać. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży przygotowuje się do budowy czwartej kwatery składującej odpady w Czartorii. To odpowiedź na stopniowe zapełnianie obecnych użytkowych kwater oraz rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami. O szczegółach inwestycji mówił na antenie Radia Nadzieja prezes ZGO Bartosz Niebrzydowski. Powiedział m.in., że jest to związane z tym, że część odpadów, które nie trafią do sortowania i nie są spalane, zgodnie z przepisami prawa kierowane są na kwatery na odpady. My taki proces inwestycyjny właśnie rozpoczęliśmy. To dosyć kosztowna inwestycja, ale niezbędna, aby utrzymać ceny dla mieszkańców za zagospodarowanie odpadami na obecnym poziomie. Gdybyśmy nie mieli własnej kwatery na odpady, musielibyśmy to utylizować w zewnętrznych miejscach albo oddawać wszystko do utylizacji, a to są bardzo duże koszty. Spółka jest na etapie projektowania inwestycji. Eksploatacja takiej kwatery to kilkanaście lat. Jeśli teraz ją wybudujemy, będziemy mieli zapewnione miejsce na około 12 do 15 lat. Widząc, że trzecia kwatera osiągnęła pułap około 80% wykorzystania, rozpoczynamy tę inwestycję. Mamy grunt, mamy już decyzję środowiskową wydaną przez wójta gminy Miastkowo, bo to przecież na terenie gminy Miastkowo znajduje się i składowisko, i kwatera. Jesteśmy na etapie projektowania, dodaje Bartosz Niebrzydowski. Koszt budowy kwatery to około 12 milionów złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie w czwartek nad ranem spadła rosyjska rakieta, skarżą się, że nie mieli dokładnej informacji o tym, co się wydarzyło. Na zły system alarmowania zwracają również uwagę politycy opozycyjni. Minister Kierwiński zapowiada, że poradnik bezpieczeństwa trafi do użytkowników aplikacji M-Obywatel. W związku z wydarzeniami w sąsiednim województwie zapytaliśmy mieszkańców Łomży, czy wiedzieliby, jak zachować się w sytuacji użycia dźwięków alarmowych.
3: Nie wiem. Nie wiem, no co ludzie będą robić, nie wiem. W każdym bądź razie nic nie jest powiedziane, co mamy robić, tak?
4: Czyli brakuje takiej informacji?
3: Tak, brakuje informacji.
4: A czy pan wie na przykład, jak reagować na takie syreny?
5: Na ten temat
4: nawet nic nie boi.
2: Nie wiem, co robić, gdy zawiją syreny. Myślę, że dowiadywanie się też o takich rzeczach z radia, tak jak nie ma tego alertu, to też jest dla ludzi bardzo, bardzo niekomfortowe, gdzie zwłaszcza mieszkający tam słyszą te odgłosy, a nie ma takiego przekazu. No tak samo uważam, że my będąc w sumie w niedalekiej odległości jako województwo, od województwa lubelskiego, no to też jesteśmy swego rodzaju zagrożeni, więc fajnie by było wiedzieć o takich informacjach wcześniej, a nie dowiadywać się z radia.
5: No są jakieś schrony. Są jakieś schrony chyba w Łomży. Jestem niepoprawną optymistką, po prostu nie wierzę, że coś się musi zadziać złego.
1: Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem. Do Polski wleciała prawdopodobnie rakieta H-101 i po jej upadku na pole na miejscu utworzył się lej o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. A to fakty tygodnia, do których wracamy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz Dawid Podsiadło, Nie ma fal.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wierni parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, kapłani diecezji łomżyńskiej oraz przedstawiciele lokalnych władz pożegnali w niedzielę wieloletniego proboszcza, księdza kanonika doktora Zdzisława Grzegorczyka. Kapłan po 20 latach kierowania parafią zakończył swoją posługę i przeszedł na emeryturę. Mszy świętej w sanktuarium pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który w homilii dziękował kapłanowi za długo letnią pracę w ostrołęckiej parafii.
2: Zapewne zna was wszystkich, wie gdzie, w której ławce siedzicie, na którą mszę świętą przychodzicie. Kilka razy czy kilkanaście być może był w waszym domu na kolędzie. Zna historię nieraz waszych rodzin, dole i niedole, śmierci, ale też narodziny, radość z nowego życia. I zapewne błogosławił tak wiele małżeństw w tej pięknej świątyni świętego Antoniego. I przez to lata będąc w tej pięknej świątyni też wiele wziął z tego ducha franciszkańskiego, a szczególnie ducha świętego Antoniego, który szedł i niósł Ewangelię całemu światu.
1: W ciągu 20-letniej posługi księdza Zdzisława w ostrołęckiej parafii sanktuarium przeszło liczne prace remontowe i konserwatorskie, które pozwoliły zachować wyjątkowy charakter jednego z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na Mazowszu. Renowacją objęto m.in. budynek kościoła wewnątrz i zewnątrz, wieźbę, pokrycie dachowe, zabytkowe krużganki, część mieszkalną, teren wokół sanktuarium, parkingi oraz ogród. Rodzinna atmosfera, wspólna zabawa i międzypokoleniowe spotkanie. Tak wyglądała tegoroczna edycja pikniku u babci Anny, która odbyła się w minioną sobotę w ogrodach biskupich w Łomży. Wydarzenie organizowane z okazji liturgicznego wspomnienia świętych Anny i Joachima po raz kolejny zgromadziło liczne rodziny z całego regionu. Na uczestników czekały gry, konkursy i animacje. Nie zabrakło także muzyki, poczęstunku i wielu atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych oraz ich dziadkach. Piknik u babci Anny od ponad 20 lat przypomina o wartości rodzinnych więzi i roli seniorów w życiu młodego pokolenia. Inicjatorem tego wydarzenia był świętej pamięci biskup łomżyński Stanisław Stefanek, a dziś tradycję wspólnego świętowania kontynuuje biskup Janusz Stepnowski. Fotorelację z tego wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wakacje to idealny czas, by zwolnić tempo. Warto w tym czasie znaleźć chwilę nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkanie z Bogiem. Z propozycją cotygodniowych spotkań dla wszystkich pań wychodzi Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Łomżyńskiej. Na piątkowe spotkania Odpocznij przy Jezusie zaprasza ksiądz Michał Wyszyński.

0: duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
1: Nazwaliśmy to Betanią, jak Marta i Maria, jedna u stóp Jezusa, druga krzątająca się po kuchni. Stąd też dwuczęściowa forma spotkania. To bycie u stóp Pana Jezusa, a także w pewnym sensie przy kuchni zrobić sobie herbatę i porozmawiać, pobyć w salce. To jest bardzo, uważam, prosta forma, a równocześnie taka owocna, taka prowadząca do głębokiej medytacji, do kontemplacji i spotkania z żywym Bogiem.
0: Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 19 w parafii pod wezwaniem świętego Bruno na Włomży. Po adoracji Najświętszego Sakramentu uczestniczki mają również okazję do rozmowy i wspólnego spędzenia czasu przy herbacie. To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Wrócimy do nich już po piosence, a zaśpiewa nam teraz Budka Suflera. Jaki jest tytuł tej piosenki? Twoje radio. A jakie to radio? Radio Nadzieja oczywiście.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Trwają intensywne prace przy budowie tężni solankowej w parku Jana Pawła II w Łomży. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od kilku lat, nabiera tempa. Obecnie prowadzone są roboty związane m.in. z układaniem tarniny. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, mówił na antenie Radia Nadzieja Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży.
2: Te roboty przebiegają w sposób sprawny. Obecnie wykonawca jest na etapie układania tarniny, która będzie elementem tej tężni i po ukończeniu tych robót przez wykonawcę zewnętrznego swój zakres będzie tam wykonywał MPGKiM.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja zostanie ukończona już w październiku tego roku. Wartość inwestycji wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Była przemoc, pobicie, strach i łzy. Dramatyczne sceny wydarzyły się w jednym z mieszkań w Ostrołęce. W środę w nocy podczas domowej kłótni 9-letni chłopiec wyszedł z mieszkania, aby szukać pomocy. To całe szczęście. Policja wezwała przypadkowa osoba, która spotkała dziecko. Chłopiec uciekając z mieszkania podczas awantury poprosił przypadkową osobę o pomoc. Dziecko przekazało, że jego ojciec jest agresywny, pobił mamę, a w mieszkaniu przebywa jeszcze jego 3-letnia siostra. Dodał, że jego też uderzył. Policjanci zastali w mieszkaniu kobietę, która powiedziała, że jej partner, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę, podczas której stosował wobec niej oraz jej 9-letniego syna przemoc fizyczną. Przekazuje nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Po tej sytuacji rodzina jest już bezpieczna. Funkcjonariusze natychmiast odizolowali agresora od pokrzywdzonych, osadzając 35-letniego mieszkańca Ostrołęki w policyjnej celi. Wobec mężczyzny wydali również nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Każde takie zgłoszenie traktujemy z pełnym zaangażowaniem i stanowczo reagujemy na wszelkie przejawy przemocy, dodaje nadkomisarz Żerański. Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o reagowanie na krzyki, odgłosy awantur czy inne sygnały mogące świadczyć o przemocy domowej.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To propozycja dla pań w każdym wieku. Warto już dziś zarezerwować sobie ten termin. Trwają zapisy na 3. pieszą pielgrzymkę kobiet do Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się 29 sierpnia. To okazja dla kobiet, by zatrzymać się na moment, nabrać duchowych sił i spędzić czas we wspólnocie podczas modlitwy i pielgrzymowania. Podkreśla ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
3: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
1: Trasa poprowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Nie obowiązują listy uczestniczek ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia. My do faktów tygodnia wrócimy już za chwilę, a zaśpiewa nam teraz Paweł Domagała. Za późno.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Inwestycje w szpital ogólny w Kolnie to nasz priorytet w tej kadencji, zapewnił na antenie Radia Nadzieja starosta kolneński Tadeusz Klama. Obecnie powstaje drugie skrzydło placówki, w którym znajdzie się m.in. nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. Chcemy, by nasz szpital utrzymywał jak najlepszy standard, podkreślił samorządowiec.
2: Chcemy za wszelką cenę utrzymać szpital z zakresem usług, jaki do tej pory jest, żeby nic nie stracić. Sytuacja na zewnątrz jest jaka jest, wszyscy to widzimy, że szpitale są zadłużane, są zamykane, zawieszane oddziały. My w tej chwili cały czas się rozwijamy. W tej chwili mamy remonty 4 poradni z wyposażeniem. Skończyliśmy remont windy, mamy drugą windę osobową. No, kończymy ten ZOL. Chcemy koniecznie skończyć ten ZOL, się rozliczyć, bo mamy pewne trudności, jest takie z ministerstwem, może nieduże, ale są komunikaty pozytywne z ministerstwa, że wszystko będzie dobrze i tego się trzymamy.
1: Starosta kolneński podkreślił, że choć zakład opiekuńczo-leczniczy będzie otwarty w październiku, już teraz zgłaszają się ludzie, którzy chcieliby skorzystać z pomocy w placówce.
3: Już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać. Zapisy to może dużo powiedziane, ale już prowadzimy taki rejestr osób zainteresowanych, które będą chciały na tym oddziale być. Tam będzie rehabilitacja, leczenie, opieka, więc dla osób raczej takich średnim wieku, które mają trudności ruchowe i inne, ich chcemy w tym zakładzie doprowadzić ich jakby do pewnej sprawności fizycznej.
1: W powstającym drugim skrzydle szpitala oprócz ZOL znajdą się także m.in. poradnia rehabilitacyjna i oddział opieki paliatywnej. Po 13 latach z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Stawiskach odchodzi ksiądz kanonik dr Wojciech Turowski. Uroczyste pożegnanie miało miejsce w ubiegłą niedzielę. Msza święta odbyła się w asyście pocztów sztandarowych OSP, Szkoły Podstawowej w Stawiskach i Gminy Stawiski, a wyrazy wdzięczności za posługę złożyły proboszczowi liczne delegacje, w tym również przedstawiciele samorządu. Podziękowania od wiernych otrzymał także ksiądz Franciszek Lisiecki. To była piękna i wzruszająca uroczystość. W wypełnionym po brzegi kościele wybrzmiało wiele słów potwierdzających, że właśnie kończy się ważny rozdział w dziejach parafii. Księdza proboszcza żegnały dzieci, dyrektorzy szkoły i przedszkola, katechetki, koła różańcowe, domowe kręgi, seniorzy, strażacy ochotnicy, przedsiębiorcy i parafianie. Były kwiaty, pamiątki, serdeczne uściski oraz słowa płynące prosto z serca. Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska podkreśliła, iż odchodzącego proboszcza chciało pożegnać tak wiele osób, gdyż ksiądz Wojciech Turowski dał się im poznać z najlepszej strony.
4: Trudno w kilku zdaniach ująć, jak wiele dobrego pozostawia po sobie, ale naprawdę był wyjątkowym kapłanem, liderem, społecznikiem, gospodarzem, a dla wielu również przyjacielem. Kochał naszą parafię i Stawiski, co było widać podczas uroczystej niedzielnej mszy świętej. Kościół był pełen wiernych, którzy chcieli podziękować i pożegnać swojego proboszcza.
1: Powodów do wdzięczności jest naprawdę wiele, a jeden z nich to ogrom prac remontowych zabytkowej świątyni wykonanych w ostatnich latach. Jak wspomina burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska, udało się to dzięki przewodnictwu księdza proboszcza, a także dobrej współpracy, wsparciu wielu ludzi i wiernych oraz dotacjom pozyskanym na ten cel.
4: Wspomnę tylko, że na ten cel ksiądz Wojciech pozyskał ponad 3 miliony złotych dotacji, a modernizacja kościoła przebiegała w kilkunastu etapach. Zawsze był z nami na uroczystych sesjach, gminnych wydarzeniach czy spotkaniach strażackich. Potrafił nas inspirować i wspierać, nie tylko dobrym słowem i gestem, ale też przykładem. Trochę żal, że opuszcza nas w roku jubileuszu 600-lecia Stawisk, ale szanujemy tę decyzję i życzymy naszemu proboszczowi wszelkiej pomyślności w nowej parafii.
1: Zgodnie z dekretem biskupa Łomżyńskiego, ksiądz Wojciech Turowski zakończy posługę w Stawiskach, by od sierpnia pełnić funkcję proboszcza w parafii pod tym samym wezwaniem w Ostrołęce.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Kolejne umowy w ramach pilotażowego programu województwa podlaskiego Smak Bezpiecznej Wsi podpisane. Zadania w ramach programu, wzorowanego na rozwiązaniach z Finlandii, obejmują m.in. zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców wsi czy naukę przygotowania zapasów żywności na czas kryzysu. O tym, że w obecnej sytuacji geopolitycznej wprowadzenie takiego programu jest konieczne, mówił członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
5: Musimy być przygotowani na różne sytuacje. Po dziesięcioleciach, po trzech dekadach praktycznie takiego samoorganizowania się w tych sytuacjach, odnawiamy obronę cywilną, organizację społeczności lokalnych, aby wiedziała, jak się zachowywać w sytuacjach krytycznych. To nie tylko, żeby widzieć tabliczkę, miejsce zbiórki czy kierunek ewakuacji, ale również, aby umieć zorganizować się i przetrwać przez najgorszy okres.
1: W imieniu beneficjentów głos zabrała Bożena Górska z KGW w Białaszewie, która mówiła, na co jej koło przeznaczy dotację.
6: Środki będą przeznaczone na przygotowanie i przetwarzanie żywności w sytuacjach kryzysowych. Takie dotacje są bardzo potrzebne, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
1: W skład całego województwa na pilotażową edycję jedynego w Polsce programu tego typu Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć ponad 300 tysięcy złotych.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.
3: Weekend w dobrym nastroju.

0: Shade i Smooth Operator na antenie Radia Nadzieja. A na naszym radiowym zegarze już tylko 2 minut brakuje do godziny 9. 82 lata temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Największy zryw ludności przeciwko Niemcom w trakcie II wojny światowej. Militarnym celem zrywu było wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej, politycznym natomiast powitanie w wolnej Warszawie Sowietów przez przedstawicieli legalnego polskiego rządu i Wojska Polskiego. Decyzja o rozpoczęciu powstania w Polsce zapadła już we wrześniu 1939 roku. Kwestią otwartą pozostało to, kiedy ono nastąpi. Latem 1944 roku wydawało się, że ten moment nadszedł. Przez Warszawę na zachód cofały się oddziały niemieckie, stanowiące już zaledwie cień swojej niedawnej potęgi. Z kolei ze wschodu coraz głośniej słychać było zbliżający się front. Godzinę W wyznaczono na 17.1 sierpnia.
1: Wtorek 1 sierpnia 1944 roku był pochmurny i dosyć chłodny. Mimo pogody Warszawa wrzała, a na ulicach widać było coraz więcej młodych ludzi w wysokich butach, długich płaszczach i z płonącym spojrzeniem, wspominał nieżyjący już dziś Stanisław Lechmirowicz.
2: Tłum młodzieży. Widzieliśmy te same uśmiechy, coś bliskiego i podobnego w twarzach.
1: W niektórych miejscach walki wybuchły jeszcze przed 17, gdy jednak wybiła godzina W, miasto eksplodowało euforią.
3: Pojawiły się nie wiadomo skąd pierwsze biało-czerwone flagi na domach,
1: mówił zmarły w 2015 roku Władysław Bartoszewski.
3: Nastrój entuzjazmu ogarniał ulicę i potęgował się z minuty na minutę. Ludzie w jakiejś euforii wyrzucali z okien części umeblowania własnych mieszkań, aby wzmocnić barykady.
1: Dziś o 17 w godzinę W Warszawa tradycyjnie na chwilę się zatrzyma, a niebo przeszyje dźwięk syren alarmowych. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: 1 sierpnia 1944 roku do powstania stanęło około 45-50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Siły polskie były jednak w większości źle uzbrojone, brakowało amunicji oraz zaopatrzenia. Bez wystarczającego wsparcia od zachodnich aliantów oraz przybierności Armii Czerwonej Warszawa skapitulowała po 63 dniach walk. Minęła godzina 9, a teraz na naszej antenie zaśpiewa Mateusz Ziółko i zespół TAP, utwór Legiony.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Lenny i Heart Won't Let Me na antenie radia Nadzieja w sobotni poranek 1 sierpnia. Strażacy podejmowali interwencję w związku z burzami. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec powiedział Polskiemu Radiu, że w ciągu minionej doby łącznie odnotowano 386 interwencji.
1: Najwięcej interwencji było na terenie województwa lubelskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. W większości interwencje to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi i wypompowywania wody z zalanych posesji oraz budynku.
0: Również dziś IMGW ostrzega przed burzami. Alert dotyczy 15 województw, wszystkich poza świętokrzyskim, czyli również podlaskiego. W przeważającej części kraju są to alerty drugiego stopnia. Burzom mogą towarzyszyć ulewy. Lokalnie na metr kwadratowy może spaść do 50 litrów deszczu. Wiatr w porywach może mieć prędkość do 110 km na godzinę. Miejscami spodziewany jest grad. Alerty obowiązują do godzin nocnych. A na antenie Radia Nadzieja kultowy zespół Lady Punk i Młode Orły.

Lady Punk i Młode Orły na antenie Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 13 minut po godzinie 9. Już o 9.15 zapraszam Państwa na salon dziennikarski, czyli komentarze do najważniejszych wydarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych mijającego tygodnia. A teraz posłuchajmy jeszcze utworu Nie ma słów w wykonaniu Panien Wygnanych.

0: Telewizja w Polsce 24, salon dziennikarski, Marcin Wikło, dzień dobry. Pozdrawiając Jacka Karnowskiego, który wypełnia bardzo ważne zawodowe obowiązki za granicą, rozpoczynamy tę naszą debatę komentatorską. W studiu dziś Marzena Nykiel, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wojciech Biedroń.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jerzy Schmidt, witam Jerzy. Dzień dobry. I na łączach Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Witamy cię serdecznie, Piotrze.
3: Dzień dobry, przyłączam się do życzeń dla Jacka Karnowskiego, który chyba gdzieś tam na ziemi Panonii przebywa.
0: Dokładnie tak, ale nie lekceważmy, nie umniejszajmy tej ważnej misji zagranicznej, tylko że o niej już dzisiaj nie będziemy mówić. Będziemy mówić oczywiście o 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, tylko że to temu poświęcimy sobie ostatnią część naszego programu. Salon Dziennikarski, czyli program realizowany wspólnie z portalem wPolityce.pl i Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu, to takie podsumowanie tygodnia. A wszyscy tutaj mamy takie wrażenie, że to, co się wydarzyło w tym tygodniu na Lubelszczyźnie, to opowiada nam coś więcej niż ten rząd chciałby nam o sobie powiedzieć. Posłuchajmy Donalda Tuska.
4: Nie było bezpośredniego zagrożenia w związku z tym, że rakieta wpadła w terenie na Buzegarnym. Informacje są jednoznaczne. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
5: Tu w Sobieszynie miała powstać jednostka obrony powietrznej. Ten teren został pozyskany od powiatu ryckiego przez ministra obrony narodowej wtedy, kiedy ja jeszcze pełniłem ten urząd. I widzicie państwo, co się dzieje na tym terenie? Ile czasu minęło, odkąd władzę przejął Donald Tusk? Pozostały dwie tablice informujące, że jest to teren wojskowy. No i cóż z tego? Co się dzieje na tym terenie? Czy tu jest jednostka obrony powietrznej? Nie ma, proszę państwa. I na mapie Lubelszczyzny takich miejsc, w których powinna być jednostka obrony powietrznej, powinno być dużo, dużo więcej.
0: Ja nie jestem fachowcem, ale jeżeli rakieta uzbrojona spada i wybucha około 1,5 kilometra od zabudowań, a leci chyba szybko jednak, to mam wrażenie, że nikt by nie zdążył zareagować,
2: Marcin,
0: ona sobie leciała dalej.
2: Absolutnie przesadzasz. 450 kilogramów ładunku wybuchowego, który zmiótłby, według słów generała Komornickiego, który był wczoraj gościem Wierzbicki i Biedroń, mówił jak jest, to 18.30 mogłoby zmieść całą wioskę. Znaczy 450 kilogramów to jest półtonowa bomba. Mhm. I to nie jest ładunek wybuchowy jak w II wojnie światowej, że z pół kamienicy zniszczy. On zniszczy 6 kamienic albo wszystkie drewniane i wszystkie normalne domy. To, co się stało, skala nieodpowiedzialności, zwykłego kłamstwa, bo to już możemy powiedzieć po dwóch dniach, jest tak porażająca, jak stan, w którym znajduje się kraj, Polska. No tak, ponieważ to jest kraj, który leci z prędkością 20 metrów na sekundę, czyli mniej więcej jak ta rakieta. Kraj, który dryfuje de facto i on od czasu do czasu wpada na rafę. 1 600 000 złotych zarobił lekarz z Platformy Obywatelskiej, czyli ukradł 600 tysięcy. Spada rakieta, bo nie zastrzeliliśmy ją, przecież spadła. Dokładnie 1700 metrów od zabudowań.
0: I nie było zagrożenia.
2: Nie było zagrożenia. Wpadamy w największy dług, już przekraczamy unijny próg długu publicznego.
1: 1 800 000 dziennie.
2: Jakoś płyniemy. I to dokładnie tak wygląda. Aż zginie człowiek na Sorze, aż zginie człowiek, oby nie, w jakiejś miejscowości na Podlasiu, to jest rakieta, która przeleciała sobie 90 kilometrów. Podobno była obserwowana, tylko pytanie przez kogo, bo wojsko mówi, że nie. Wojsko twierdzi, że to, co znaleziono na miejscu, dopiero pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, skąd jest ta rakieta, kto ją wyprodukował i kiedy.
0: I co to jest za rakieta?
2: I co to za rakieta?
0: Masz rację, 95 kilometrów w głąb kraju, premier mówi, nie było zagrożenia, gdyby leciała dalej, to znaczy, gdzie ona miała dolecieć? Pod Sopot, żeby było wtedy realne zagrożenie?
2: Wtedy by zestrzelili.
0: Bo zobaczcie, w Tarnawie Kolonii, ja to sprawdziłem, w 21 roku według spisu powszechnego mieszkało 48 osób. Niewiele, może można powiedzieć. Ale gdyby oni wszyscy razem byli, powiedzmy, w kościele...
2: Ale oni by zginęli, Marcin.
0: Właśnie,
2: oni
0: i ten kościół uderza ta rakieta, tak. To nie ma całej wioski.
2: Nawet nie kościół. Wystarczy, żeby byli w domach. Prawie wszyscy by zginęli.
0: Prawie wszyscy by zginęli. Marzenko, dokąd ta rakieta musiałaby dolecieć, żebyśmy mówili, że jest zagrożenie? Bo tutaj nie było.
1: Znaczy, mamy pokaz, mamy realizację strategii obrony na linii Wisły w praktyce, że pewne obszary nas nie interesują z punktu widzenia kancelarii premiera. Także nie wszystkie ryzykowne działania należy podejmować. Linia Wisły jest tą osią obronną, wydaje się. Tak to było w tych założeniach, prawda, które ujawnił pan minister Błaszczak i dobrze, że o tym wiemy.
2: Archiwalny dokument.
1: Tak, bo to pokazuje, że mentalność Donalda Tuska nie zmieniła się wcale, że to jest człowiek, który polskiej racji stanu kompletnie nie pojmuje. Ja będę do znudzenia powtarzać pytanie, jakiego kraju premierem jest Donald Tusk, bo tutaj splata się kilka różnych interesów, które są dla niego ważniejsze niż interes Polski, polskich obywateli. Mamy jakąś zmowę rządu przeciwko własnemu narodowi. Donald Tusk spotyka się z Wołodymirem Załańskim dzień wcześniej. My nic nie wiemy, co tam zapadło, natomiast wychodzi pan premier i mówi, że to Ukraina stoi na straży naszego bezpieczeństwa, jest jej gwarantem, oni biją się za naszą wolność, powtarza jakieś...
2: Marzeno, wybacz, ugadywano dokładnie jedną kwestię, to już oczywiście nieoficjalne informacje, które nas docierają. Budowa fabryki amunicji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie dostarczała amunicję na Ukrainę. Wiecie, że według prawa międzynarodowego Rosja ma prawo zbombardować tą fabrykę? Dzień później dochodzi do absolutnie nieprzypadkowego ataku.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ciężko tutaj czytać przypadek. Jerzy, czy to jest tak, że has tą Polską Wschodnią, czy to obowiązuje, tak?
6: To obowiązuje. Myślę, że nawet można to poszerzyć jeszcze bardziej. Dlatego, że słuchając wypowiedzi Donalda Tuska, czy ministra Kierwińskiego, czy wicepremiera Kośniaka-Kamysza, no człowiek sobie zadaje pytanie, co ci ludzie robią? No, jak oni się mogli znaleźć na takich stanowiskach? No przecież poziom niekompetencji, poziom niesprawności, poziom też ich wypowiedzi i oderwania od rzeczywistości jest po prostu katastrofalny. No to co dzisiaj tutaj padło, czy Polska B, nie, no całą Polską jest dzisiaj Polska B, bo jeżeli rakiety mogą sobie latać swobodnie po Polsce i dopiero tam ktoś będzie się zastanawiał, czy je zestrzeliwać, czy nie zestrzeliwać. No i teraz już warto też sobie postawić pytanie też w kontekście tego, co mówił Wojtek o spotkaniu z Tuska z prezydentem Zełenskim. Otóż no tak naprawdę to idealnie ta rakieta zagrała w tym chórze, no to teraz musimy wszystko oddać Ukrainie, bo oni nas bronią i teraz wszystkie zasoby byśmy przekazać Ukrainie.
0: Wszystko tak naprawdę jeszcze więcej, tak?
6: No i jeszcze więcej. Wszystko i jeszcze więcej.
0: Mamy te cenne pociski do patriotów, ale Donald Tusk mówi wprost, gdyby była taka decyzja do podjęcia, będziemy oddawać kolejne, będziemy przekazywać, bo oni nas bronią. No Ukraina prowadzi wojnę, myślę, że w nosie mają to, co wylatuje z ich kraju i leci sobie dalej, no po prostu bronią swojego terytorium i tam walczą, ale no opieranie się w ten sposób to jest jakieś, na takiej formie obrony, no jest to jakaś kompletna aberracja. Piotr Semka, Piotrze, jak ty to widzisz, czy ty czujesz się bezpieczny, że tak powiem, do linii Wisły? Czy rzeczywiście taka rakieta mogłaby być strącona, czy to są takie rytualne zaklęcia Donalda Tuska?
7: Przede wszystkim mamy do czynienia z fatalnym systemem informacji, a gdy informacji jest mało, rodzą się podejrzenia o to, że rząd ma coś do ukrywania. Znowu mamy ten taki nadąsany ton pod tytułem, no powiedzieliśmy wam, jaki jest i co tu jeszcze drążyć. I z taką aluzją, że opozycja szuka dziury w całym. To jest taka, że rakieta ta spadła i w żaden sposób nie została unieszkodliwiona. I takie mówienie, że no gdyby mogła czemuś zagrozić, to byśmy ją unieszkodliwili, brzmi mało wiarygodnie. Ale ja bym chciał jeszcze poruszyć ten drugi wątek. Ja nie wiem, czy w Polsce będzie fabryka amunicji dla Ukrainy, ale to można mówić takiemu szantażowi, że jeżeli produkujemy taką amunicję, to narażamy swoje bezpieczeństwo, ponieważ jeżeli nie będziemy aktywni w kooperacji z
3: Ukrainą, to no, nasze bezpieczeństwo jest tym powiązane, więc mi nie odpowiada taki ton ironii mówienia o tym, bo to są problemy. Problem w tym, że ekipa Tuska, mówiąc i cedząc informacje na temat tej współpracy, tworzy wrażenie, kiedy Polacy nie wiedzą, kiedy ta współpraca z Ukrainą jest naprawdę opłacalna, a kiedy jest no, swego rodzaju ustępowaniem rozmaitym żądaniom ukraińskim, ale sama idea, że fabryki w różnych krajach Europy Zachodniej pomagają w produkcji podstawowego pocisku, który służy armia, którym posługuje się armia ukraińska, moim zdaniem nie jest niczym. A na pewno nie można tego traktować jako takiego alarmu, że ktoś nas wciąga do wojny.
0: Piotrze, a ty powiedziałeś o polityce, jeszcze powiedziałeś o polityce informacyjnej, no bo to, co się działo z alertami, no to jest w ogóle, to jest dopiero kryminał. Znaczy, padło też tutaj u nas w studiu wcześniej takie pytanie, ile było zawałów w tym czasie, no bo ludzie usłyszeli przeraźliwe rakiety o 3:50, kilka minut po tym, jak obiekt już spadł i eksplodował, i żadnego wyjaśnienia. No teraz słyszymy takie no, quasi przyznanie się do winy, tak, te procedury trzeba poprawić, zróbmy coś, ale no, RCB jest fikcją w tym momencie. No.
3: To jest to samo zjawisko, które się bardzo powtarza. To znaczy w momencie, kiedy jest dana akcja, nie ma wyspecjalizowanych służb mających rutynową i przemyślaną politykę, jak o tym informować, albo trzeba, dziennikarze muszą sami docierać do pewnych faktów, albo mamy wrażenie, że jest wahanie się władzy, w jakimś stopniu niepokoić ludzi, a w jakimś stopniu jak gdyby pozostawiać ich w nieświadomości.
0: Słuchajcie, ten nieszczęsny poradnik bezpieczeństwa, który został wysłany do... No, Wojtek pokazuje telefon.
2: Ciągle, doba minęła.
0: Doba minęła, ciągle są problemy ze ściągnięciem.
2: Kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysłało do mojej skromnej osoby ten poradnik, który pokazujesz w papierze za 56 milionów
0: złotych. Czyli link, przed którym wcześniej ostrzegano, żeby w żadne linki nie klikać.
2: I wchodzę po dobie. I nie działa.
1: No dobrze. Autocyberatak nie jest takie
2: jedno zdanie do Piotra Semki. Piotrze, oczywiście jak zawsze chylę głowę przed twoją wiedzą, ale chcę ci tylko powiedzieć, że ja nie wartościuję. Jedna z fabryk w Czechach wyleciała w powietrze po ataku prawdopodobnie
0: nieznanych sprawców.
2: To nie jest kwestia, czy my mamy budować fabryki dla

0: popularne ataki, to Marzena ma rację, tak, jak eksplozja w fabrykach, ale jakby no i podpalenia, i jakieś wyrwy
1: w tora. Jest całe mnóstwo
2: tych incydentów, które są testowaniem sprawności naszego państwa, sprawności służb.
1: I weszliśmy z któregoś z tych testów obronną ręką?
2: Każdy z tych testów oblewamy, a teraz był test krytyczny, który nie tylko oblaliśmy,
1: no, to już jest drugi test krytyczny, po wrześniu 25.
2: No dobrze, i to nasze przygotowanie. Że nic się nie stało, że prognozy nie są przesadnie alarmujące.
0: Patrzymy w ten nieszczęsny poradnik bezpieczeństwa, jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów. Tu jest pewna przewrotna mądrość w tym wszystkim, bo media były wcześniej niż służby tam na miejscu tego wybuchu.
3: No,
0: chyba nie o to chodziło.
3: To jest wspaniały przykład właśnie tej polityki Donalda Tuska i jego kolegów. Otóż im się wydaje, a to przecież nie wiemy od roku, od trzech, bo to jest coraz bardziej niebezpieczne się robi, że ich polityka polega na tym, żeby wyjść przed kamerę i powiedzieć, panujemy nad sytuacją. Tak. Wszystko jest dobrze.
1: Włosy osmalone,
3: i po robocie. I po robocie. No ale niestety, no za każdym razem, gdy następny jakiś test sprawdzający przychodzi, znowu mamy to samo. Jak gdybyśmy chcieli, to byśmy zestrzelili. O co wam chodzi? No, nie bójcie.
1: No, Marcin dobrze powiedział, gdyby było nad Sopotem, to pewnie już tam z 3 kilometry wcześniej by spadło.
0: To od linii Wisły naprawdę by mocno to zaczęli namierzać, tak.
2: A do tego dochodzi cały szerszy obrazek. Instytut Badań nad Wojną mówi, że Rosja jest w tej chwili w fazie zero z krajami NATO. To oznacza, że ona prowadzi szereg rozmaitych działań. Wszystkie akty wojny hybrydowej, kognitywnej, informacyjnej, wszystko, co się na nią składa.
1: Idzie im to lepiej niż na froncie.
2: Wszystko to ma służyć jednemu celowi. Podważeniu wiarygodności artykułu 5 paktu i podważeniu w ogóle Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gdy my na to spojrzymy jeszcze trochę szerzej i usłyszymy, przypomnijmy sobie Donalda Tuska, który sam zasadność funkcjonowania tego artykułu podważał jakiś czas temu i poszedł za myślą Merca, że musimy w takim razie budować tutaj europejską, unijną zdolność obronną, niezależną zupełnie od Amerykanów, no to pokazuje, gdzie my jesteśmy. Znaczy Donald Tusk jest piłeczką, jest taką pacynką między Ukrainą, Niemcami i właściwie poddanym tej propagandzie rosyjskiej.
3: Bo on jest zagrożeniem większym niż Rosja.
1: Wraca coś, co powtarzam do znudzenia. Ta ukraińska miłość do optyki niemieckiej, ona nie jest nowa. Ona się zaczęła już pod koniec I wojny światowej, kiedy wycofujący się Niemcy uzbroili Ukraińców po zęby, kiedy obiecywali im w 1941 roku niepodległość, kiedy do oddziałów SS i tak zwanych chiwitów masowo tysiącami Ukraińców wprowadzano w latach 41, 44 i 45. I kiedy pod koniec lat 80., czy przepraszam, początkiem 90. Niemcy też byli pewnym gwarantem niepodległości Ukrainy, to akurat jasny i dobry przykład niemieckiej aktywności. I tam ten sentyment wraca, tylko że moim zdaniem i mądrzejszych ode mnie analityków, jest to zabójcze dla Ukrainy. Ponieważ Niemcy, co zawsze robią doskonale, potrafią tworzyć zewnętrzne kolonie, które dosyć dobrze działają i zawsze napędzają rynek niemiecki.
0: Wojtku, to dajmy jeszcze głos Piotrowi Semce. Piotr, twoje krótkie podsumowanie, puenta w temacie rakiety, naszego bezpieczeństwa i tak dalej, i stanu państwa w tym obszarze.
4: Za każdym razem, kiedy pojawia się kwestia naszego bezpieczeństwa, ciągniemy za sobą ciężką, ołowianą kulę. Ta kula to jest efekt wojny polsko-polskiej, która uniemożliwia kontaktowanie się między głównymi partiami koalicyjnymi i opozycyjnymi, które w ten sposób mają zaufanie, że wiedzą, jak wygląda sytuacja. W sytuacji, kiedy jest mgła podejrzeń i nie wiemy, czy rzeczywiście to było tak, że ta rakieta była monitorowana i mogła być strącona, a z drugiej strony podejrzewamy, że to jest kolejna przechwałka Donalda Tuska, która ma przykryć jego chaos informacyjny, to nie sposób prowadzić skutecznej obrony kraju. we wszystkich rozsądnych republikach świata sprawy bezpieczeństwa są wyłączone ze sporu i opozycja jest prowadzona.

0: te tajniki, dzięki czemu może w odpowiedzialny sposób wspierać partię koalicyjną w sytuacjach noża na gardle. U nas ta wojna święta Tuska z opozycją odbija się na bezpieczeństwo.
1: To prawda, Piotrze. I jest tutaj bardziej szukanie haków na opozycję, czy też na stronę rządzącą, żeby tylko sobie dopiec, żeby wykazać swoją nieskuteczność.
2: Od połowy lat 90. przez właściwie do 2016-2017 roku był ten konsensus międzypartyjny. Platforma Obywatelska, już wtedy istniejąca w 2007 roku, czy 2005 roku, oczywiście nienawidzili się z PiS-em, ale była pewna ciągłość. To się zmieniło właściwie... Tak, poprawcie mnie, jeśli to Kosiniak-Kamysz, oczywiście to nie on jest demiurgiem tej sytuacji, tylko Tusk, ale kiedy zaatakował Wojska Obrony Terytorialnej, prawda? I wtedy zaczęła się taka, wcześniej była ta wojna partyzancka, ale wtedy zaczęła się walna, normalna, jasna, oczywista wojna, która wlazła de facto, wgramoliła się na kwestię bezpieczeństwa i tak zostało do dziś. Ale kto to zrobił? To zrobił, właśnie narzędziem Donalda Tuska był wtedy Kosiniak-Kamysz, ale on jest dzisiaj ministrem obrony narodowej. Rany boskie, ludzie. To jest sytuacja przerażająca.
1: Jurku, proszę dwa słowa jeszcze.
3: Ja bym się cofnął jednak do momentu, w którym Donald Tusk przegrał wybory prezydenckie z Lechem Kaczyńskim. Dla niego był ogromny stres, ogromny szok.
1: I ta koalicja niby zawiązywana później przed kamerami, które wiadomo było, że popisu nie będzie. Tak, no.
4: A tak problem polega na tym, że nawet mając władzę dzisiaj, Donald Tusk nie jest w stanie wyjść poza te linie podziałów, poza te oparcie i kwestie zasadnicze nawet z tego nie zwalniają. Więc ja tylko przypomnę raz jeszcze jego słowa sprzed 3 lat, bo one naprawdę dobrze opisują obecną sytuację. Rządzą nami nieodpowiedzialne miernoty i zagrażają bezpieczeństwu państwa bardziej niż rakiety wroga.
2: Pan Wiplar powiedział, rządzą nami debile. Ja w pierwszym momencie się oburzyłem. A potem zacytowałem ten fragment u siebie w programie 18.30.
1: Z debilizmem i ze wyzywaniem od debili to oczywiście
2: Nie, dalecy jesteśmy, ale czy to nie było trafne w jakimś sensie?
1: Nasza polityka, coś co niestety przykrywa bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele tematów, to jest, jak to mówią publicyści niektórzy, rozwód plus, czyli rozejście się Prawa i Sprawiedliwości i frakcji...
2: Prawo i Stowarzyszenie.
1: Mateusza Morawieckiego. Wiemy, że powstał bardzo szybko, to też przebiegły chwyt marszałka Czarzastego, bardzo szybko powstał klub parlamentarny 40-osobowy Rozwój Plus. 39 osób to byli członkowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i jeden Marek Jakubiak, który zresztą jutro będzie gościem rozmowy Wikły w niedzielę. Ale czy oni są jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości, czy nie są, czy to już jest nowa partia, czy tylko stowarzyszenie? No nic dziwnego, że takie pytania padają do Mateusza Morawieckiego.
5: Oficjalnie jesteście jeszcze państwo członkami. Czy czuje się pan jeszcze członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy już tylko stowarzyszenia?
6: Tego najlepsi doktorzy i rabini nawet nie wiedzą, czy jesteśmy jeszcze członkami. Dlatego ja się nie patrzę w przeszłość, tylko patrzę w przyszłość. Działamy, docieramy, jak tutaj widać, do młodych ludzi, do przedsiębiorców. Od Ustrzyk Dolnych po Suwałki, po Kołobrzeg i Jelenią Górę. Młodzi ludzie, starsi, ludzie z Polski lokalnej, z dużych metropolii, pracodawcy i pracownicy. Cieszę się, że bardzo, bardzo duży przekrój społeczny jest tutaj też na tym spotkaniu.
7: Premier Mateusz Morawiecki wraz z kilkudziesięcioma moimi kolegami postanowili wyjść ze Prawa i Sprawiedliwości, zakładając klub, będąc jeszcze członkami PiS-u. To nie jest dobra rzecz, to jest rozłam, ale my już o tym nie rozmawiamy. My już dzisiaj, jak państwo widzieliście, regularnie punktowaliśmy rząd Tuska z mównicy jeden po drugim i tak należy działać, zająć się Polską, a nie rozłamem w PiS-ie spowodowanym tym, że wyszło kilkudziesięciu kolegów wraz z Mateuszem Morawieckim.
1: Rozwój Plus, takie stowarzyszenie istnieje, taki klub parlamentarny też istnieje i zaczniemy może tą rundę od Piotra Semki. Piotrze, powiedz mi, czym różni się, czy czym zamierza się różnić tak naprawdę ta 40 Mateusza Morawieckiego w Sejmie, ale też wiemy, że inni działacze dołączają, od Prawa i Sprawiedliwości, żeby ludzie poczuli, że jednak warto się, nie wiem, przerzucić na Morawieckiego z Jarosława Kaczyńskiego. Jak ty oceniasz tę sytuację?
0: Ja się chcę ocenić stan drzew, to trzeba pójść do lasu. Ja wczoraj udałem się na ten grill słynny. Powiem szczerze, Kiedyś byłem w Ameryce na takim otwarciu salonu samochodowego. To jest taki impreza, na którą zaprasza się wszystkich okolicznych mieszkańców i szef salonu z anielską cierpliwością z każdym rozmawia, każdemu wręcza balonik z logo.
1: Zachęca do wzięcia kiełbaski, karkóweczki, tak?
0: Mhm. Tak, tak, tak. Więc taka to była impreza. Oczywiście było tysiąc ludzi, wymieniało się tak co sto wchodziło, trochę wychodziło, więc widać wyraźnie, że oni mieli to przygotowane już, to znaczy były logo, wszystkie namioty, koszulki, więc było to przygotowane. Oczywiście oni by powiedzieli, że to było przygotowane na prowadzenie stowarzyszenia, które byłoby w ramach PiS-u. Morawiecki to był taki miks rozwojowy. Ja to trochę nazwałem taka coś w rodzaju takiego dla widzów kanału Zero, czyli, bo tam nieprzypadkowo też był Maria Rokita, generał Andrzejczak, ileś osób, które są znane z tego.
1: Czyli znane są z wybitnej nielojalności wobec Prawa i Sprawiedliwości, więc jeśli chodzi o poszerzanie o takie środowisko, to ja mam tutaj naprawdę duże wątpliwości i rozumiem kierownictwo PiS-u, że takich ludzi nie chce.
0: Jednocześnie pojawili się na tym na przykład Ryszard Terlecki i pani Janina Goss, którzy przez wiele lat byli u boku Jarosława Kaczyńskiego, no i mogli mówić, że proszę bardzo, także osoby, które były u boku Jarosława Kaczyńskiego wiele lat.
1: No na tym polega problem tego rozłamu, że to nie jest odejście jakiejś marginalnej grupy, tylko to są naprawdę znaczne nazwiska, grupy, tak, i to są osoby, których nie można nie zauważyć, także z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście.
0: To była prezentacja pod tytułem Będziemy prorozwojowi, nie zapominając o patriotyzmie.
1: Ale ty usłyszałeś, Piotrze, coś takiego, co ci mówi, no nie, dobra, to warto zostawić Prawo i Sprawiedliwość, idźmy teraz za Rozwojem Plus, idźmy teraz za Morawieckim?
0: Forma. PiS powinien się bardzo zastanowić nad tym, bo od tej chwili ta forma, która przyciąga młodych, bo na przykład na takich kongresach wielki projekt i tak dalej. I ich autorzy nie pamiętają, że forma zaczyna być bardzo często treścią, a szczególnie dla młodego pokolenia. I ten taki light prawicowość, taka właśnie z kiełbaskami i kącikiem dla dzieci, to powoli w polskiej polityce jest standard. Oni to bardzo dobrze rozumieją i rzucą wyzwanie i PiS będzie musiał teraz ciężko pracować, aby się
1: Jerzy Szmidziurku, jak ty widzisz jakby tutaj ten balans między formą a treścią, czy sama ta forma no, może być na tyle uwodząca, że jeszcze więcej osób pójdzie za Morawieckim?
3: Czy uwiedzie, to musimy poczekać może kilka tygodni.
1: Mamy kolejne sygnały, były poseł z Częstochowy, Szymon Giżyński.
3: O tym też chwilę powiem za chwilę, bo to jest ważny element tej sytuacji. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłem, wyborcy ocenią. To nie my będziemy oceniać jako publicyści, dziennikarze, komentatorzy, tylko to ocenią wyborcy. Bo nie chodzi o przekonanie 100, 200, 1000, czy 10, czy 100 tysięcy ludzi, tylko o przekonanie milionów. Bo w takim elektoracie na prawicy pracujemy.
1: No, żeby wprowadzić 40 posłów do Sejmu, no to trzeba mieć około pewnie 13%, trochę więcej niż
3: może Konfederacja. Mniej więcej, taka skala.
1: Tak.
3: I teraz właśnie do tego, co tutaj padło odnośnie Szymona Giżyńskiego. Otóż ta liczba członków, czyli 40, teraz Szymonem to 41, to jest dokładnie liczba okręgów wyborczych do Sejmu. A co to oznacza? Że każdy z tych dziś ludzi, którzy przeszli, no mają przynajmniej, jeżeli nie obiecane, no to przynajmniej gdzieś tam w pamięci jedynkę na liście.
8: Bo to jest taki klucz. On im obiecał i oni uwierzyli, że oni z automatu wygrają.
1: Tak, to deklarowaliśmy, że to jakby no połowa to są te osoby, które są takimi hardkorowymi wyznawcami Mateusza Morawieckiego, można powiedzieć.
8: Albo mu bardzo dużo zawdzięczają.
1: Zbudowali się politycznie przy nim, a druga część to są tacy, którzy no, jedynki by pewnie nie mieli.
2: W życiu.
1: Jak Sławomir Skwarek na przykład, taki poseł, wiemy, że tam jest
2: Kojarzycie?
1: Że jest w tym okręgu jest Tomasz Zieliński, bo to jakby ziemia Lubelszczyzna, ziemia zamojska.
2: Tomasz Zieliński, jeden z najbardziej aktywnych posłów w Polsce.
1: Swoim regionie,
2: człowiek,
1: tak.
2: Który robi ogromną robotę na miejscu.
1: To dla niego ta jedynka pewnie jest szykowana. Pan poseł Skwarek wie, że jedynki nie dostanie, no nie. Więc jakby no szuka sobie jakiejś furtki. I ten mechanizm działa.
3: Jeszcze jedną chciałem rzecz dodać, bo na przykład tutaj właśnie odnośnie Szymona Giżyńskiego. To nie jest żadną tajemnicą, że no tak jak w wielu miejscach jest wewnętrzny konflikt, tutaj poszło o to, że było inne stanowisko Szymona w stosunku do ogłoszonego referendum przeciwko prezydentowi Częstochowy.
1: Tak.
3: On był, no miał inne stanowisko, już nie wchodźmy w te szczegóły, tak? Ale to był efekt no, takiego stanu, który gdzieś tam w iluś tam miejscach w Prawie i Sprawiedliwości w strukturach jest, takiego ostrego konfliktu między działaczami. No, tych konfliktów no, jakoś nie było ochoty ich rozwiązywać. One trwały, one narastały. Było takie hasło, no w partii nie musimy się kochać. No, ale wreszcie przyszedł taki moment, że pojawiła się alternatywa. I iluś tam ludzi teraz chce z tej alternatywy skorzystać.
1: Tylko to jest tak gdzieś no, między mamusią a tatusiem, mam wrażenie.
3: Tak.
1: Czy bardzo trudny konflikt, bardzo bolesne to rozejście.
3: Tak,
1: jednak,
3: ale no. Teraz, ale jeszcze powiedzmy te napięcia były tak. Natomiast to wyborcy zadecydują i tutaj trzeba spokojnie poczekać.
1: Czyli ten rok to będzie patrzenie marzeno na sondaże pewnie. Jeżeli to będzie 2-4%, to na kształt Solidarnej Polski będzie powrót.
3: Zjazd zjednoczeniowy,
1: premia za zjednoczenie i wszystko się świetnie skończy, pomyślimy. Ale ten Jarosław Kaczyński to wszystko wykombinował, jak on dużo wie o polityce. A jeżeli będą gdzieś się wahać, gdzieś pewnie przy 6-7%, to myślę, że to się może utrzymać jako osobna lista wyborcza.
4: A pamiętajmy, że te sondaże już na wstępie nie były dosyć dobre, co nie wróży dobrze całej tej inicjatywy. No ale to czas pokaże. Sondaże wiemy, jakie one są. One mają często bardziej kształtować naszą opinię, niż ją wyrażać. Wracając do samej tej inicjatywy, no świetnie, Piotr mówi, że forma została zmieniona, że bardziej nowoczesna. Mhm. To dlaczego Mateusz Morawiecki i jego ludzie wcześniej nie parli na to, żeby wzbogacić PiS, który ma świetny program, mhm. Tak, i taką konserwatywną, mocną, ugruntowaną
1: ale
4: myśl.
1: To, ja ci powiem, bo pytałem o to Mateusza Morawieckiego, mhm. Mówi, bo by nie przyszli.
2: A zaprosił?
1: Bo takie osoby, na przykład jak generał Andrzejczak, czy może jak Robert Winnicki, czy też jak Jan Rokita, gdyby to miało plakietkę partyjną Prawa i Sprawiedliwości, to by nie przyszli. No to moje pytanie, czy jaką wartością jest poszerzanie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości o ludzi, którzy nie chcą być blisko Prawa i Sprawiedliwości, czyli wręcz brzydzą się w jakiś sposób tym szyldem partyjnym.
4: Czyli jest to jednak odcięcie się od tego kierunku, który wyznaczył Jarosław Kaczyński, wokół, przy którym jednak są wyborcy. I teraz tak, to co zostanie już na zawsze z Mateuszem Morawieckim i całą tą grupą, to czas, w którym odeszli. To znaczy, nie ma wydarzeń politycznych, które nie byłyby oderwane od kontekstu.
2: To nie jest
4: kontekst
2: próżnia,
4: jest
2: tak,
4: fatalny,
2: tak,
4: jest tragiczny. Polska jest w największym kryzysie, jaki dotychczas obserwowaliśmy w III RP, a jednak oni na ten moment, na to odejście zdecydowali się teraz. Oczywiście można mówić, że Jarosław Kaczyński jednak postawił na ostrzu noża sytuację, tak? Albo rezygnujecie, zamrażacie na moment swoją działalność, albo zostajecie w
2: choćby
4: partii.
2: Do wyborów,
4: ale,
2: prawda?
4: Tak, ale no to oni powinni jednak rozeznać, jaki jest interes kraju, w jakim momencie jesteśmy. Jeśli oni w tej chwili zdecydowali inaczej, że idą samodzielnie i ten podział, który gorszy wielu ludzi, który jest dla ludzi po prostu niezrozumiały, niesmaczny, bulwersujący nawet, oni się na to decydują, no to jakoś się określają,
2: ja panu,
4: to z nimi zostanie.
2: Ja panu premierowi Morawieckiemu polecam wyjazd z tego pięknego, choć upalnego eventu wczoraj z panem Rokitą, który, przepraszam, muszę to powiedzieć, chyba zwariował politycznie już całkiem. I udać się, słuchajcie, niedaleko do Nieporętu, już nie mówię do Nowego Sącza, do którego serdecznie zapraszam mojego kochanego, ale i tam posłuchać ludzi, ale przede wszystkim elektoratu prawicy. I ważna uwaga, jeśli pozwolicie, zacytuję. Łukasz Pawłowski, szef OGB. Rakieta tylko pozornie w nic nie trafiła. Całkiem poważnie uszkodziła pewną nowo powstającą partię. Takie już jest życie polityczne, tematy szybko schodzą z agendy, a mamy wakacje. I jeszcze jeden cytat, który prezes Pawłowski, szef OGB, powiedział u nas w programie u Emilii Wierzbicki, że a teraz zacznie się szara rzeczywistość.
1: Oczywiście.
2: I sondażyki, nie 7,5, tylko 4,2, 4,7, tak, może 3,9.
1: Jeszcze wewnątrz rozwoju plus, to dopiero członkowie zobaczą, co to znaczy kult jednostki, bo absolutnym niepodzielnym liderem jest jednak Mateusz Morawiecki. Piotr Semka, Piotrze, jak ty widzisz to przywództwo?
0: Tak, to jest rzeczywiście zabawne, bo wczoraj było skandowanie Mateusz i to jest rzeczywiście człowiek, który ci wszyscy, którzy krytykowali Jarosława Kaczyńskiego, że trzyma mocną ręką, tutaj absolutnie akceptują taką pozycję takiego absolutnego samca alfy. Natomiast ciekawie mnie jedna rzecz, to znaczy testem dla Morawieckiego nie będą takie festyny, bo one są przygotowane, są pewnie do nich takie pewne scenariusze.
1: To jak kiełbaska będzie smaczna, to te festyny zawsze się udadzą, tak.
2: Póki są pieniądze.
0: Tak, natomiast testem będzie, jeżeli będą gwałtowne wydarzenia, co do których trzeba będzie w mądry sposób się odnieść. Albo ten test Morawiecki zda, albo nie. A jeszcze wracając do tego rozłamu. W serialu, w filmie Rozmowy Kontrolowane był taki jakiś propagandysta, który mówił, padają pytania, czy musiało dojść do stanu wojennego. Skoro doszło, to znaczy, że musiało. Ja tutaj powiem inaczej. Padają pytania, czy musiało dojść do rozłamu w PiS-ie. No skoro doszło, to znaczy, że musiało. Oczywiście można mówić, że obie strony mogły się powstrzymać. Ale czasami takie stanie wyjaśnia sytuację, oczyszcza sytuację, a na pewno będzie punktem wyjścia do jakiegoś układania się. I teraz albo Morawiecki będzie miał dużo i wtedy będzie mocny, albo będzie mało, albo będzie...
1: Znaczy nie ma nigdy...
0: Ale to dotyczy też drugiej strony, bo jeżeli PiS-owi będzie spadać, to też z kolei jego pozycja wobec Morawieckiego. Zobaczymy za 2-3 miesiące.
1: Tak, też mi się wydaje, że wtedy, a najpóźniej za rok dowiemy się, czy to był błąd, wielbłąd, czy...
3: Fatalne są dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że ciągle słyszeliśmy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, prawicy szeroko, że najważniejsze jest obalić ten rząd Tuska. To jest najważniejsze...
1: Ale nadal to słyszymy, a jednocześnie
3: robią się podziały. I teraz jeszcze trochę w dalszej perspektywie. Pojawił się nowy ośrodek polityczny. Na ile on będzie skuteczny, ile trwały, to zobaczymy. Ale mamy już 4 ośrodki polityczne na prawicy, 4 centra, tak? A tak naprawdę 5, bo Konfederacja, różnice w Konfederacji są ogromne, tylko...
1: Tak, między Mencenem a Bosakiem to jest zupełnie...
3: Programowe są gigantowe. Więc mamy 5 ośrodków na prawicy. 5 ośrodków na prawicy, które będą rywalizowały ze sobą i pewnie nie o elektorat, nie o poszerzanie właśnie elektoratu, tylko między sobą będą...
1: Dobrze, Jurko, zostawiamy politykę, bo dziś 1 sierpnia, a więc 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Mamy swoich bohaterów i na szczęście wczoraj w takim naprawdę charyzmatycznym przemówieniu przypomniał o nich prezydent Karol Nawrocki. Posłuchajmy.
9: Ten wybór, drodzy państwo, był tak głęboko arcypolski, niedokonywany po raz pierwszy w polskiej historii. Bo czy spojrzymy na historię sprzed 1 sierpnia roku 1944? Czy sięgniemy do wieku XIX? Czy do drugiej połowy wieku XX? To zobaczymy, drodzy państwo, że Polacy zawsze musieli wybierać. Ci Polacy, którzy bili się o wolność i o niepodległość. Między suchą kalkulacją wojskową, militarną, statystyczną, a między tym głębokim pragnieniem serca i dźwiękiem polskiej duszy i pragnieniem wolności i niepodległości. I ten wybór zawsze wyglądał tak samo. Dlatego wybuchały insurekcje XIX wieku. Dlatego w drugiej połowie XX wieku polscy robotnicy bili się z komunistami na ulicach wszystkich miast. I dlatego wybuchło Powstanie Warszawskie.
1: Na duchu to przemówienie Karola Nawrockiego. Ja mam może w ogóle takie poczucie triumfu, że mimo tych wieloletnich zabiegów Gazety Wyborczej et consortes odeszła w niepamięć taka dyskusja poza tymi szuwarami ichniejszymi, czy to miało sens, czy oni są naprawdę bohaterami, czy wiedli ludzi na stracenie, czy się opłacało.
2: My wszyscy z nich.
1: I te limuzyny, które wiozły powstańców warszawskich przez miasto, dumnie oklaskiwanych, skandowane o...
2: Ale... chciał, żeby oni mieli piękne mieszkanie, żeby mieli całodobową pomoc pielęgniarską, żeby byli bez kolejki przyjmowani do... Ich została garstka. Patrzcie, gdzie my jesteśmy, kim my jesteśmy. To jest wschód. Nie pilnowanie, nie patrzenie za... Chcę to powiedzieć.
1: No, Warszawa, wiesz, sadzi piękne niemieckie drzewa.
2: Duńskie. Ostatnio duńskie.
1: Ostatnio duńskie.
4: Tak, ja mam takie dwie myśli. Pierwsza to, myśląc o bohaterstwie powstańców, zawsze pamiętajmy o bestialstwie Niemców. To jest nieodłączne.
1: Tak, a dziś o 25 reportaż Kaci, bezkarni Kaci, tak? Znaczy, to tak. Też chcemy opowiadać o tej drugiej stronie. To jest absolutnie nieodzowne. Tak?
4: A druga rzecz to tak mi dźwięczy, dźwięczą słowa poety, choćby nie przyszła żadna pomoc i tak dalej. Ostatniej stawki nie oddamy, stawki naszego honoru. I ja, wpatrując się w powstańców warszawskich, chcę zapytać, gdzie jest nasz honor? Oni się wpatrywali i wyczerpali przykład z powstańców styczniowych i ten oręż walki podnieśli. A my dzisiaj, co my dzisiaj robimy, co zostawimy kolejnym pokoleniom, jak nas będą pamiętać? Myśmy zapomnieli o własnym honorze jako ci walczący. Jest wielu z nas, którzy jakby pamiętają, pielęgnują, czują dumę z polskości, chcą walczyć o naszą suwerenność, ale jeśli bierzemy pod uwagę to, co mówiliśmy przed chwilą, sytuację naszego państwa, to gdzie my jesteśmy dzisiaj, o co my walczymy?
1: Bo to jest kontynuacja walki, tak. Oczywiście w innych warunkach, w innych okolicznościach. Piotrze, 30 sekund dla ciebie.
0: Jak każdego 1 sierpnia internet roi się od osób, które wypisują haniebne zdanie, to Bór Komorowski spalił Warszawę. Nie, nigdy nie ustawajmy w przypominaniu. To była zbrodnia niemiecka. Nie można kogoś, kto próbuje wyrwać prześladowcy nóż z ręki, oskarżać o to, że zniszczył Warszawę. Warszawę zniszczyli Niemcy. Powtarzajmy to każdego 1 sierpnia.
1: Dokładnie tak. 630 metrów flaga będzie miała dzisiaj rozwinięta. Fajnie to idzie w młode pokolenia, tak? Znaczy, to jest chyba ten kierunek.
3: To jest budujące. Ja wczoraj byłem w Osowie, w Muzeum Bitwy Warszawskiej. I dowiedziałem się o taką historię, czego nie wiedziałem, że zaraz po wojnie komuniści odgrodzili ten stary cmentarz żołnierzy, łącznie z kaplicą, i zabrali to na poligon wojskowy, więc odcięli tak naprawdę możliwość normalnego oddawania hołdu tym ludziom, którzy zginęli wtedy w Bitwie Warszawskiej. I co się działo? W latach 70. Ministranci zaczęli chodzić na ten cmentarz, zaczęli, pobudowali krzyże, zaczęli dbać o ten teren, a goniła ich milicja obywatelska.
1: Właśnie, ale jak to dobrze, że wszystko jest to jakby państwowo usankcjonowane. Wojtku, dosłownie kropkę stawiasz ty, tak.
2: I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w mrok, w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy ci serce?
1: Krzysztof pani? Kamil Baczyński, powstaniec warszawski, pamiętajmy o nim także. Szanowni Państwo, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Radio M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Opolskiej i Radio Via w Rzeszowie to stacje, które transmitują, bądź retransmitują Salon Dziennikarski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Wojtek Biedro, Marzena Nykiel, Jerzy Schmidt i Piotr Semka. Pozdrawiamy serdecznie i w podobnym albo częściowo tym samym składzie widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.
0: Radio Nadzieja.

0: J.P. Cooper i Nothing Ever Changes na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze minuta po godzinie 10. Pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego została odprawiona poranna msza święta inaugurująca pieszą pielgrzymkę łomżyńską na Jasną Górę. W katedrze łomżyńskiej zgromadzili się zarówno pątnicy, jak i rodziny, które pragnęły ofiarować mszę świętą w intencjach tak zwanej Grupy Białej. To już 42. piesza pielgrzymka łomżyńska. Przez 13 dni pielgrzymi pokonają ponad 400 kilometrów, niosąc w drodze swoje intencje i intencje swoich bliskich. Każdego dnia zaplanowano wspólną modlitwę, konferencję oraz Eucharystię. Na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl jest zapis transmisji mszy świętej wraz z pierwszą fotorelacją. A teraz na antenie Radia Nadzieja Sanach zaśpiewa ITP ITD.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

To była Sanach, która zaśpiewała ITP i TD na antenie Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już prawie 6 minut po godzinie 10, a o godzinie 10.10 zapraszam na cotygodniową audycję Związku Banków Polskich Bankomat, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ekonomicznych mijającego tygodnia. A teraz posłuchajmy zespołu The Weeknd. W końcu mamy weekend.

0: Weekend w dobrym nastroju. Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Polacy ruszyli na zakupy. Sprzedaż detaliczna rośnie. Prawie 17 miliardów długów alimentacyjnych. Ubywa Polaków. Polska z jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. Teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile wynosi standardowa stawka podatku CIT w Polsce. Poprawna odpowiedź to 19%. A najszybciej nadesłał ją pan Mateusz Podsiadło. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Europejski Bank Centralny prowadzi konsultacje społeczne dotyczące wyglądu nowej serii banknotów euro. Zaprezentował 10 wizualizacji, a wśród nich banknoty 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie, wybitnej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla i jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii europejskiej nauki. Teraz wszystko zależy od poparcia obywateli, którzy mogą wyrazić swoje opinie w internetowej ankiecie na stronie EBC. Głosy można oddawać do 21 września. Ostateczny wybór motywu nowej serii banknotów ma zostać ogłoszony pod koniec tego roku. Znów otworzyli portfele, a dane o sprzedaży detalicznej pozytywnie zaskoczyły. Jak podał GUS, ta wzrosła w czerwcu o 6,2% w skali roku. W ubiegłym miesiącu kupowaliśmy paliwa, ale nie tylko, komentuje Mateusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: Bardzo cieszy kwestia powrotu Polaków do zakupu dóbr trwałego użytku. Mebli, sprzętu RTV, AGD czy też samochodów. To pokazuje, że chwilowe wystraszenie się powrotem wysokich cen w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie już minęło. Konsument wraca jednak do swojego normalnego rytmu zakupowego.
1: Po kilku słabszych miesiącach przyspieszyła także sprzedaż odzieży i tekstyliów. Pierwszy miesiąc umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru okazał się dobry dla Polski. W maju odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych z naszego kraju przy jednoczesnym spadku importu. Do krajów Ameryki Południowej wysyłaliśmy przede wszystkim chleb, ciasta, ciastka, czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao oraz słód. W imporcie do Polski dominowały makuchy sojowe, kawa, orzeszki ziemne i sok pomarańczowy. Liczba ludności Polski na koniec czerwca spadła o 159 tysięcy rok do roku do 37,243 tysięcznych miliona, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tempo ubytku rzeczywistego w pierwszym półroczu wyniosło minus 0,24%, co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyły 24 osoby. Ze wstępnych danych wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku zarejestrowano około 115 tysięcy urodzeń żywych, czyli o około 1000 mniej niż rok wcześniej. Zdaniem demografa Mateusza Łakomego migracja nie odwróci kryzysu demograficznego Polski, a jedynie może łagodzić jego skutki. Według GUS na koniec stycznia 2026 roku w Polsce pracowało 1 119 000 cudzoziemców. Najwięcej było pracowników z Ukrainy, Białorusi i Indii. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Choć w ciągu ostatniego roku kwota zaległości alimentacyjnych zmniejszyła się o ponad 20 milionów złotych, to na koniec czerwca dłużnicy swoich dzieci mieli do oddania blisko 17 miliardów złotych, podał BIK Infomonitor. Zmniejszyła się liczba dłużników o ponad 10,5 tysiąca, ale wzrosła średnia kwota długu do ponad 60 tysięcy złotych. Najwięcej niesolidnych rodziców mieszka w dużych miastach, ale rekordy średniego zadłużenia padają poza metropoliami, mówi Diana Borowiecka z BIK Infomonitor.
2: Liderem zestawienia, jeśli chodzi o liczbę dłużników, jest Warszawa, gdzie mieszka 8 tysięcy opiekunów niepłacących na swoje dzieci. Jednak pod względem średniej kwoty długu na osobę niechlubne podium zajmuje już Elbląg, gdzie przeciętna zaległość alimentacyjna wynosi 82 tysiące złotych.
0: Największe zaległości alimentacyjne mają mieszkańcy Mazowsza, Śląska i Dolnego Śląska. Do 14 sierpnia ponad 160 tysięcy uczestników pracowniczych planów kapitałowych dostanie na swoje rachunki PPK wpłaty powitalne. W sumie ponad 40 milionów złotych trafi do osób, które przystąpiły do programu w drugim kwartale bieżącego roku i spełniły warunki określone w ustawie o PPK. Wpłatę powitalną w wysokości 250 zł dostaje każdy nowy uczestnik programu. Zatrudnianie nowych pracowników planuje w tym roku 18% firm w Polsce. Spośród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. A ponieważ w ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy, przedsiębiorcy już dziś dywersyfikują źródła rekrutacji, przyznaje Monika Baneś-Bator z Personal Service.
3: Coraz częściej sięgają do pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej. I ten kierunek jest związany tak naprawdę z tym, co się wydarzyło po wybuchu wojny w Ukrainie. Wtedy mieliśmy do czynienia z dużą falą migracji Ukraińców i ci, którzy przyjechali, w sporej części nadal tutaj są, natomiast no, nie ma tych nowych fal migracji.
0: Rekrutacja z bardziej odległych kierunków oznacza jednak nowe wyzwania, przede wszystkim bariery językowe i różnice kulturowe. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: System dokumenty zastrzeżone działa w Polsce od 1997 roku. Został uruchomiony z inicjatywy Związku Banków Polskich. Gromadzi dane o utraconych dowodach osobistych, paszportach i innych dokumentach i służy on do ochrony przed kradzieżą tożsamości oraz wyłudzeniami. Czy Polacy korzystają z tej bazy i czy warto tam zgłaszać skradziony lub zagubiony dokument? Zapytaliśmy o to wiceprezeskę Związku Agnieszkę Wachnicką.
4: Statystyki w bazie dokumentów zastrzeżonych wskazują, że Polacy chętnie korzystają z możliwości zastrzegania swoich dokumentów w przypadku ich utraty. W drugim kwartale tego roku do bazy trafiło ponad 136 tysięcy informacji o zastrzeżonych dokumentach. Średnio co 56 sekund do bazy trafia nowa informacja o zastrzeżeniu dokumentu. To jest bardzo dobry kierunek. Liczba rekordów, które w tej chwili mamy w bazie, zbliża się już do 3 milionów. To znaczy, że mamy informacje o 3 milionach zastrzeżonych dokumentów, a to pozwala znacznie skuteczniej przeciwdziałać próbom wykorzystywania danych innych osób i posługiwania się skradzionymi dokumentami, co bardzo wyraźnie widzimy również w statystykach. Ponieważ mamy okres wakacyjny, to apelujemy, żeby pamiętać o tym, że w przypadku utraty dokumentu należy jak najszybciej zastrzec go w bazie, nawet jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia na policji, tak żeby umożliwić skuteczne przeciwdziałanie próbom wykorzystania tych dokumentów do

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Premier Donald Tusk powołał profesor Barbarę Mróz-Gorgoń na nowo utworzone stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie przygotowanie spójnej strategii promocji naszego kraju oraz koordynowanie działań prowadzonych przez różne resorty i instytucje państwowe. Rząd chce w ten sposób skuteczniej promować Polskę w kraju, i za granicą, m.in. w obszarach turystyki, kultury, historii,

0: Polskiej wyjaśnia, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie złota.
1: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, czy nie jest na liście KNF-u, podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
0: W lombardach i w kantorach autentyczność złota można sprawdzić na miejscu. Z kolei kupując przez internet, należy zwrócić szczególną uwagę na domenę, z jakiej korzystamy. Piątek. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 2026 roku 3,1%, wynika z danych Eurostatu. To jeden z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. W tym samym czasie bezrobocie w całej Unii Europejskiej wyniosło 6%, a w strefie euro 6,3%. Niższe od nas bezrobocie odnotowano w Bułgarii i na Cyprze, w obu krajach 3%. Z kolei najwięcej osób bez pracy jest w Finlandii 10,3% i Hiszpanii 10,1%. A zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 5,8% i była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w maju. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym od pracy. Tak wynika z badania Czy Polacy pracują na urlopie, opublikowanego przez Prawo.pl. Pozostali na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. 46% czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach. 10% regularnie sprawdza, co się dzieje w firmie, a 4% wykonuje zadania nawet w dni wolne. Zagraniczni turyści coraz częściej wybierają Polskę jako cel swoich podróży. W ubiegłym roku wydali w naszym kraju rekordową kwotę – ponad 41 miliardów złotych. Największy udział w tych wydatkach mieli turyści z Niemiec i Ukrainy. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
2: Zagadka tygodnia.
0: Polski rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji. Najnowsze dane pokazują, że w czerwcu liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne ponownie zmalała, a stopa bezrobocia spadła do 5,8%. Na tle pozostałych państw Unii Europejskiej Polska nadal znajduje się w ścisłej czołówce krajów z najniższym poziomem bezrobocia. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, na którym miejscu w Unii Europejskiej znajduje się Polska pod względem poziomu bezrobocia. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
2: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja na naszym zegarze 37 minut po godzinie 10. Na naszej antenie przed chwilą wybrzmiał utwór zespołu Kombi Pokolenie. A teraz o zawartości wakacyjnej apteczki. Leki przyjmowane na stałe powinny stanowić podstawę wakacyjnej apteczki. Jej pozostała zawartość zależy od miejsca wyjazdu, długości pobytu, a także wieku i stanu zdrowia podróżujących.
1: Odpowiednio skompletowany zestaw leków i materiałów opatrunkowych może okazać się nieocenioną pomocą zarówno podczas krótkiego wyjazdu nad jezioro, jak i zagranicznych wakacji. Tłumaczy Zuzanna Firkowska-Kopeć, kierownik apteki szpitalnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Warto zabrać środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, preparaty na biegunkę i odwodnienie, leki przeciwhistaminowe na reakcje alergiczne, środki odkażające rany, plastry, jałowe gaziki, bandaż elastyczny, termometr oraz preparaty chroniące przed słońcem i odstraszające owady.
1: Warto mieć ze sobą pensetę do usuwania kleszczy lub drzask oraz preparat na oparzenia słoneczne. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A teraz na antenie Radia Nadzieja Nasz Ślad w wykonaniu Kamila Bednarka i zespołu Sound and Grace.

0: Dawid Kwiatkowski, Pali się niebo na antenie Radia Nadzieja. A teraz też o pożarach i o polskich strażakach. 105 polskich strażaków leci do Hiszpanii, aby pomóc w gaszeniu pożarów. Szybki transport ratowników będzie możliwy dzięki współpracy z wojskiem. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek mówił przed odlotem strażaków, że Hiszpanom pomaga łącznie 14 krajów w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
1: 777 strażaków z tych 14 krajów bierze udział na przestrzeni praktycznie 3 miesięcy właśnie w prepozycjonowaniu w kilku krajach, które są najbardziej zagrożone. To jest działanie, które w ramach statystyk oraz też pokazania jakby tych najtrudniejszych czasów i okresów, w których może dochodzić do pożarów, powoduje, że zabezpieczają się kraje już w ten sposób, żeby wzmocnić potencjał ratowniczy.
0: Nadbrygadier Wojciech Kruczek dodał, że strażacy będą działać na 3-35-osobowe zmiany. Dzięki temu będą wypoczęci i zdolni do szybkiego działania od razu po przybyciu na miejsce. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie pożarowe.

Chcę być sobą. Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewał Baranowski. Na naszym radiowym zegarze godzina 10:55. Jeszcze dziś o 11:10 Agroinfo, o 12:00 Anioł Pański, o 12:15 zapytamy, co słychać na Mazowszu. O godzinie 13:15 powtórka Ministerstwa Książek. O 15:00 koronka do Miłosierdzia Bożego. O 15:20 felieton ku trzeźwości narodu. A tuż po nim refleksje trzeźwościowe, czyli nasza nowa sierpniowa audycja. O 21:00 apel jasnogórski. Tak przedstawia się nasza dzisiejsza ramówka. Jutro spotka się z Państwem Hubert Chojnowski, a ja już się z Państwem żegnam, dziękując za wspólnie spędzony sobotni poranek i przedpołudnie. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc miłego weekendu. Anna Borawska, do usłyszenia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
3: Rok pracy, bilans działań i rozmowy z rolnikami. Tak można opisać konferencję podsumowującą 12 miesięcy działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Wydarzenie odbyło się w gospodarstwie rolnym w miejscowości Czyżew-Ruś-Wieś w województwie podlaskim. Katarzyna Polewko, zapraszam na relację ze spotkania.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Minister Stefan Krajewski podczas wystąpienia mówił o najważniejszych działaniach resortu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
4: Możemy powiedzieć, że rok to długo i rok to krótko, bo to, co chciałoby się zrobić, to, co chciałoby się przedstawić, zawsze jest tak, że chce się, żeby to było szybciej, sprawniej, lepiej. Są rzeczy, na które mamy wpływ, na niektóre wpływu nie mamy, chociażby kryzys klimatyczny, anomalia pogodowe, które nas dotykają, a rolnicy doskonale wiedzą, że nie każda wiosna jest łatwa, nie każde żniwa są udane, nie na wszystko właśnie mamy wpływ. W ciągu tego roku byłem we wszystkich województwach i z taką merytoryczną dyskusją, rozmową o tym, co ważne, co potrzebne, co trzeba natychmiast zmienić, co może poczekać dłużej, ale trzeba to zmienić. Ale to tysiące rozmów z rolnikami w różnych miejscach. Co z konkretów, które chciałbym przedstawić, o których chciałbym opowiedzieć, bo przecież na tym powinniśmy się skupić. To 17 ustaw, które przeprowadziliśmy. 9 projektów w pracach rządowych, ale też 128 rozporządzeń, które mają ułatwić, usprawnić pracę całego sektora. Między innymi skrócenie okresu międzywycieleniowego, ubój pastwiskowy, zmiany w Funduszu Ochrony Rolnictwa, przemieszczenie świń bez papierowych świadectw. To są rzeczy, które nie są może tak efektywne i widoczne, ale są niezwykle potrzebne, by ułatwiać funkcjonowanie rolników. Ale też zapowiadałem rok temu, że przeprowadzę 3 ważne ustawy dla rolników, dla obszarów wiejskich. Po pierwsze, aktywny rolnik. Udało się przeprowadzić konsultacje z organizacjami, ze związkami zawodowymi, z rolnikami indywidualnymi. Udało się przeprowadzić tę ustawę przez rząd, przez parlament, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Były zgłaszane poprawki, była dyskusja nad tym projektem. Wydawałoby się, że już podpis prezydenta będzie formalnością. Pan prezydent zdecydował inaczej. Rozumiem, że miał do tego prawo, ale nie rozumiem tej decyzji. Ustawa o aktywnym rolniku nie miała nikogo w jakiś sposób rugować z gospodarstwa, z ziemi, ale miała sprawić, żeby pieniądze trafiały do aktywnych, czynnych rolników. Ustawa, która też jest niezwykle ważna, o zachowaniu rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Jest już po stałym Komitecie Rady Ministrów. Niezwykle ważne, żeby ona przeszła przez parlament sprawnie i mam nadzieję, że w przypadku tej ustawy pan prezydent nie będzie miał dylematu, że ją podpisze, bo na to czekają rolnicy, czekają przedsiębiorcy, przetwórcy z obszarów wiejskich. Podwyższenie kwoty premii dla młodego rolnika z 200 do 300 tysięcy. To stało się faktem, obowiązuje. To też otwarcie agroterminala. Gdański agroterminal, który będzie służyć rolnikom, żeby wywieźć zboże żeby wyeksportować sprawniej i szybciej. To nie są czcze zapowiedzi, a to jest konkretna realizacja tego, co obiecaliśmy. Oznaczenie owoców i warzyw na półkach sklepowych flagą kraju pochodzenia. Kiedy zapowiadałem najniższy w historii kredyt dla rolników, oprocentowanie 1%. W czwartym kwartale 2025 roku rolnicy zawarli prawie 14,5 tysiąca umów na łączną kwotę około 3 miliardów złotych. I wiem, że kredyt nie jest jedynym rozwiązaniem, ale jest jednym z wielu, żeby w trudnej sytuacji wspomóc rolników. W czwartym kwartale 2025 roku uruchomiono pożyczki na spłatę wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych w łącznej kwocie 30 milionów złotych. W tym roku będzie to 100 milionów złotych po to, by pomóc rolnikom w trudnej sytuacji. Ale też wspólna polityka rolna po 2027 roku. Robimy wszystko, by ten budżet był jak największy. Naprawiliśmy zielony, europejski zielony ład, umowa z krajami Mercosur. Przyjęliśmy uchwałę, w której jednoznacznie powiedzieliśmy, że będziemy przeciwko tej umowie. Zrobiliśmy wszystko, by zbudować mniejszość blokującą. Kiedy widzieliśmy, że się nie da tej mniejszości zbudować, zaproponowaliśmy hamulec bezpieczeństwa, różnego rodzaju środki ochronne, które miały doprowadzić, że w momencie, kiedy zacznie ta umowa obowiązywać, będziemy chronić polskich rolników, polskich konsumentów. I to wszystko się dzieje. Ale też pojawiły się pierwsze dane za maj 2026 roku. Zwiększyliśmy eksport z Polski do krajów Mercosur z 4,4 miliona euro do 5,9 miliona euro. Zmniejszyliśmy import.
3: W czasie wystąpienia ministra Stefana Krajewskiego pojawiły się podziękowania, ale także obietnice dalszej wytężonej pracy na rzecz rolników i rolnictwa.
4: Ziemia dla rolnika, zmiany sposoby dzierżawienia gruntów, zasobu Skarbu Państwa, aby te gospodarstwa rodzinne, młodzi rolnicy mogli dostać szansę na powiększenie swojego gospodarstwa na preferencyjnych warunkach, oddłużanie gospodarstw i szybsza pomoc dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale też gruntowna reforma instytucji rolniczych. Wspieramy dalej produkt polski. My chcemy, żeby było znakowane jeszcze bardziej to, co jest nasze, lokalne. To też kwestia automatów stawianych dzisiaj w wielu miejscach, warzywomaty, jajkomaty, ale też zakaz utylizacji żywności, która jest prowadzona przez sklepy ze względu na skończenie się okresu przydatności. Nie wszystko przychodzi łatwo, trzeba rozwiązań. Są problemy, pozwólcie nam działać, a wierzę, że również z nimi sobie poradzimy. Rolnicy są dla mnie niezwykle ważni, zawsze będę stał po waszej stronie, niezależnie od funkcji, jakie pełnię, niezależnie od miejsca, w którym jestem. Taka jest moja rola.
3: Spotkaniu towarzyszyła debata poświęcona wyzwaniom, z jakimi mierzy się dziś polskie rolnictwo. O regionalne smaki zadbały koła gospodyń wiejskich, a atmosferę uzupełniły występy artystyczne.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
5: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd informacji dla rolników. Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur przyniósł korzystne wyniki dla polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi. Wstępne dane pokazują, że polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur. W maju 2026 odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu. Więcej o danych można przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
5: Hodowcy trzody apelują, minister odpowiada. W związku ze stale pogarszającą się sytuacją rynkową w sektorze wieprzowiny, minister Stefan Krajewski skierował kolejny wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy dla producentów świń. Polscy producenci borykają się ze spadkiem cen od wielu miesięcy. Cena świń w Polsce jest niższa o 7% od średniej w Unii Europejskiej. Minister Stefan Krajewski zwrócił się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa i żywności z wnioskiem o uruchomienie przez Komisję Europejską nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce. Celem pomocy jest finansowa rekompensata braku opłacalności produkcji w związku z notowanym na rynku znaczącym spadkiem cen świń.
1: Agroinfo.
5: Był apel o pomoc, jest odpowiedź. Gdy na początku lipca minister Stefan Krajewski wizytował zniszczone przez grad uprawy, prosił o wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw. Na prośbę szefa resortu rolnictwa odpowiedziała Krajowa Grupa Spożywcza, przygotowując pakiet szczególnych rozwiązań. To 20% obniżki ceny kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do siewów ozimych w 2026 roku, a także 50% obniżki opłaty za odstępstwo rolne w przypadku wykorzystania do siewu jesiennego 2026 materiału z własnego zbioru. Więcej o wsparciu przeczytamy na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
5: Nowelizacja rządowej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt z podpisem prezydenta. Nowe przepisy uproszczą zasady ubezpieczania upraw. Rolnicy nie będą już musieli mierzyć się ze skomplikowanym systemem określenia klasy gleby przy korzystaniu z ubezpieczeń. To odpowiedź na wnioski, jakie wpływały do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Budzę się nad ranem, inni

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Europejska Agencja Kosmiczna powstanie na Mazowszu. Zaprosimy na żniwa do sierpca, a na koniec sprawdzimy, jakie atrakcje czekają uczestników kolejnego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: W Warszawie powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. O wybraniu właśnie Warszawy i Mazowsza na siedzibę centrum zdecydowała bliskość instytucji państwowych oraz już istniejące zaplecze technologiczne i infrastrukturalne regionu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy. Rozwijają się bardzo dynamicznie. Ten potencjał jest bardzo duży. Można powiedzieć, że połowa firm, polskich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi, znajduje się na Mazowszu.
1: Dla Mazowsza ta decyzja oznacza silny impuls dla rozwoju i dalszych inwestycji, podkreśla marszałek Struzik.
2: Umieszczenie tutaj Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej, która będzie się zajmowała głównie wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa, obronności, to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
1: Europejska Agencja Kosmiczna odpowiada za koordynację europejskich działań dotyczących badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój sektora kosmicznego.
0: Zielone Mazowsze.
1: Pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą w realizacji zielonych projektów w gminie Grodzisk Mazowiecki. Nowe parki czy pasy zieleni posłużą nie tylko rekreacji mieszkańców, ale pozwolą również przygotować region do walki ze skutkami zmian klimatu. O znaczeniu tych inwestycji mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
3: To bardzo ważne, dlatego że brakuje nam tej zieleni. Jesteśmy bardzo mocno zabetonowani, jeżeli chodzi o chodniki, ulice, place. I to cenne, że powstaną tereny zielone, gdzie ta ziemia będzie mogła oddychać, gdzie chłonąć ewentualne opady deszczu.
1: O szczegółach projektów mówiła Katarzyna Marcinkowska, zastępca burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.
4: Jest to park, który jest objęty ochroną konserwatorską. Będziemy realizować ciągi piesze, ale ekologiczne, przepuszczalne dla wody. Będziemy również dbać o zieleń, odtwarzać zieleń dworską.
1: Zielone inwestycje powstaną także m.in. w Żukowie i Książenicach.
0: Warto wiedzieć.
1: Mazowsze stawia na sport, który inspiruje kolejne pokolenia. Już od 2 do 9 sierpnia kozerki obok Grodziska Mazowieckiego ponownie staną się areną międzynarodowej rywalizacji tenisowej. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy odbędzie się pod nazwą Mazowia Open ATP Challenger. To ważne wydarzenie dla regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Tenis jest dzisiaj bardzo popularną dyscypliną sportu, znaną na całym świecie, obserwaną przez miliony widzów i traktujemy przystąpienie w formie głównego partnera do tego turnieju jako element promocji naszego województwa. Traktujemy to też jako element promocji turystycznej.
1: Przez pierwsze dni zmagań, czyli do 6 sierpnia włącznie, wstęp na trybunę główną będzie bezpłatny. Partnerem tytularnym wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego.
0: Co w naszym regionie?
1: Sierpień to tradycyjnie miesiąc żniw i zbiorów. Nie inaczej jest na Mazowszu. Choć dziś wyglądają one zupełnie inaczej niż jeszcze 100 lat temu, dawne praktyki nie zostały zapomniane. Żniwa w tradycyjnym wydaniu będą mogli Państwo zobaczyć już 2 sierpnia w skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do odwiedzenia placówki zachęca Justyna Cieszyńska.
5: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Żniwa w skansenie 2 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Tego dnia przeniesiemy się w świat dawnych żniw i letnich prac gospodarskich. W godzinach 10-18 będzie można zobaczyć tradycyjne koszenie zboża sierpem i kosą, pracę żniwiarki konnej oraz mocarni warmianki.
1: Na odwiedzających ponadto czekają pokazy tradycyjnego rzemiosła, warsztaty, kiermasze, rękodzieła i produkty regionalne oraz występy zespołów ludowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 18.
0: Gdzie na weekend?
1: Mazupiknik powraca do regionu radomskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w Orońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazupiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
6: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 1 sierpnia spotykamy się na Mazupikniku w Orońsku. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
1: Mazupiknik odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, na terenie kompleksu sportowego GKS Oronka przy ulicy Branta 43.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.
3: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
0: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
0: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Weekend w dobrym nastroju. Ministerstwo Książek.
1: Asako Yuzuki jest autorką znakomicie przyjętej w Polsce książki zatytułowanej Masło, a teraz nakładem wydawnictwa literackiego dostajemy Połów, jak wyhaczyć przyjaciółkę w przekładzie Anny Wołcysz. Yuzuki jest pisarką wielokrotnie nagradzaną, jej książki doczekały się adaptacji filmowych, radiowych i telewizyjnych. Nikt nie grzebie tak bardzo w kobiecych duszach szukających ciepła, relacji i bliskości. W Połowie mamy dwie bohaterki żyjące zupełnie inaczej. Eriko pracuje w korporacji spożywczej. Nienaganna cera jej włosy, podobnie figura i styl ubierania, pochodzi z dobrej, zamożnej, szanowanej rodziny, skończyła dobrą szkołę i pracuje w firmie, w której wysokie stanowisko przed przejściem na emeryturę piastował jej ojciec. Eriko mieszka z rodzicami, ma ustalony plan dnia, matka dba o pełnowartościowe odżywianie, a Eriko dba, by udowodnić, że zasłużenie ma etat w firmie, który otrzymały jak dotąd tylko dwie kobiety. Shoko jest blogerką i to coraz bardziej popularną. Mieszka z mężem w małym mieszkaniu, nie pracuje, jedzą w sieciówkach albo w domu jedzenie z supermarketów. Shoko nazywa siebie kiepską panią domu, mało sprząta, prawie nie gotuje i tą nonszalancją zdobyła spore grono czytelniczek. Tym, jaka jest nieperfekcyjna w świecie, który od japońskich kobiet wiele wymaga. Mają być grzeczne, układne, mają pracować, a potem dbać o dom. Mają być miłe, gotować, sprzątać i odgadywać potrzeby członków rodziny. Shoko wyłamuje się z tego schematu, chce się cieszyć drobnymi przyjemnościami, nie oczekiwać zbyt wiele i nie doznawać rozczarowań. Eriko uważa, że należy od siebie coraz więcej wymagać i robić wszystko, żeby tym wymaganiom sprostać. Może i chciałaby wyluzować, ale nie chce zawieść rodziców, szefa, kolegów z pracy i samej siebie. Eriko jest czytelniczką bloga Shoko, mieszkają w jednej dzielnicy i marzy, żeby poznać tę wyluzowaną blogerkę. Wierzy, że będą mogły się zaprzyjaźnić i dzielić ze sobą troski czy radości dnia codziennego. Kobietom udaje się spotkać w kawiarni i miło porozmawiać. To jest moment, w którym rozpoczyna się historia obsesji, przymusu i kontroli, bo Eriko obsesyjnie chce być przyjaciółką Shoko. Jest przekonana, że zna ją najlepiej ze wszystkich, że musi swoją nową przyjaciółkę dopingować do działania, że musi także od niej wymagać, że wie, czego Shoko potrzebuje. Eriko nie ma przyjaciół i czuje, że nadeszła ta chwila, kiedy będzie dla kogoś ważna. A Shoko? Cóż, ona zostaje wplątana w relację, która potrzebą kontroli wymyka się właśnie spod kontroli. Ale u Asako Yuzuki nic nie jest proste. To nie jest opowieść o relacji blogerka-stalkerka, chociaż taka się może wydawać. To opowieść o bardzo zawiłych relacjach między kobietami i rozpaczliwej potrzebie bliskości. O błaganiu o bliskość, które na pewnym etapie życia może przytrafić się każdemu. Do tego Yuzuki doskonale opisuje japońskie relacje społeczne, samotność, pustkę i pozory, wymagania, którym można próbować sprostać za wszelką cenę i cenę, jaką płaci się za niezależność, a może niezależność jest złudzeniem. Świat blogerek, mediów społecznościowych i korporacji nadaje tej książce bardzo wyraźną, współczesną wymowę, czyniąc tę opowieść uniwersalną i wykraczającą poza japoński styl życia i pojmowania relacji. Bo samotność i złudzenie relacji, które dają media społeczności, są dziś doświadczeniem uniwersalnym. Pisarka podejmuje też temat kobiecych przyjaźni, które w ocenie Eriko są wyznacznikiem bycia wartościową. Jeśli nie masz przyjaciółki, nie istniejesz, dlatego znajomość z Shoko staje się dla niej punktem odniesienia, chorobliwym. Shoko, która twierdzi, że nie potrzebuje bliskich relacji z kobietami, też przedefiniuje swoje myślenie o relacjach. Jeśli szukacie dobrej współczesnej powieści, po której zostaniecie z wieloma pytaniami w głowie i która nie będzie się chciała od Was odczepić, koniecznie sięgnijcie po Połów, wydany przez wydawnictwo literackie.
0: Ministerstwo Książek.
1: Już jest kolejny tom sagi warszawskiej Katarzyny Maludy, którą jako Radio Nadzieja obejmujemy swoim patronatem. Najnowsza powieść zatytułowana jest Miłość i zbrodnia, a wydało ją wydawnictwo Replika. Odeta, którą pewnie czytelnicy dobrze pamiętają z poprzedniego tomu, budzi się do życia po kilkuletniej żałobie. Była świadkiem śmierci swojego narzeczonego, Maksa, lotnika z Lwowa. Odeta, malarka, na kilka lat zamknęła się w pracowni w Otwocku, opłakując miłość i szczęśliwe życie, które zostało tak brutalnie przerwane. Maluje smutne obrazy zza szyby pełnej kropel deszczu, inspirując się wierszem Jesienny deszcz Staffa. Idealnie oddaje on jej emocje i ból, którego doświadcza. A raczej doświadczała, bo pewnego dnia wstaje i czuje, że tęsknota jest mniejsza, jakby odczuwa nas oddali, że może oddychać spokojnie, a nawet, że ma nadzieję coś przeżyć w najbliższych latach. A więc Odetta się budzi. Tymczasem Józef Piłsudski przeprowadza zamach majowy. Dziwny, bo są gapie na ulicach, bo część w ogóle nie wiedziała, co się dzieje, bo zasłużonym wojskowym kazano wybierać rząd czy Piłsudski. A ci, którzy wybrali źle, albo jak generał Rozwadowski, trafiali do więzienia, albo jak Władysław Anders, nie spotkały go żadne prześladowania czy kara. Poza tą wielką polityką ludzie chcą układać sobie życie w wolnej Polsce, w której nie ma już szyldów w języku rosyjskim, mimo że rusycyzmy weszły do potocznej mowy. W Warszawie powstają dystyngowane lokale, hotele, restauracje, teatry, dancingi, w których toczy się życie elit. Są też podrzędne knajpy, domy uciech, ciemne bramy, sutereny, w których toczy się mniej estetyczne życie. Poza Odettą mamy w powieści Mieczysława Żarskiego, notariusza mieszkającego z matką. Matka nie chce pozwolić synowi odejść, ale Mieczysław nie jest mamińsynkiem. Szanuje swoją matkę, ale wie, że kiedy spotka odpowiednią kobietę, będzie potrafił wybrać. Mieczysław prowadzi sprawy ważnych osób, rodzin generalicji, wojskowych, urzędników, polityków. I pewnego dnia jego kancelaria pada ofiarą włamania. Ale włamywaczy nie interesowały pieniądze czy cenne przedmioty, ich interesowały dokumenty. Jakie? Tego nie wie sam Mieczysław. Funkcjonariusze Policji Państwowej, którzy prowadzą sprawę włamania, a wkrótce także morderstwa, łapią się za głowy, kiedy dostają listę klientów mecenasa Żarskiego, bo to same grube ryby, a to oznacza, że śledztwo może być dla wielu ludzi niewygodne. Katarzyna Maludy świetnie opisuje klimat Warszawy, dwudziestolecia międzywojennego, ten społeczny, polityczny, architektoniczny, kulinarny, nawet modowy. Jej bohaterowie wchodzą w nowoczesność ze wszystkimi nadziejami i marzeniami, jakie mieli wtedy jeszcze młodzi, ale już dojrzali. Doświadczeniami ludzie. Odetta prowadzi samochód, startuje w rajdzie, lubi nowinki modowe, a jednocześnie szuka oparcia w mężczyźnie, z którym chce stworzyć bezpieczną przystań. Mieczysław jest szczerze zatroskany o losy swojej ojczyzny, która to dopiero odzyskała wolność. Widzi trudności, kolesiostwo, zawiedzione nadzieje, kłótnie i spory, w które politycy bardzo chętnie weszli. Natychmiast po odzyskaniu niezależności w Warszawie hulają szpiedzy, obce wywiady werbują ludzi, którzy po ponad 100 latach zaborów mają problem z tożsamością i lojalnością. Wszystko to tworzy bardzo dobrą powieść, którą Państwu serdecznie polecam. Miłość i zbrodnia. Katarzyna Maludy w serii Saga Warszawska od wydawnictwa Replika.
0: Ministerstwo Książek.
1: Wielu rodzicom małych dzieci sens powiek spędza mowa ich dzieciaków. Czy mówią za mało, czy dobrze, że nazywają przedmioty po swojemu, co zrobić, żeby dziecko mówiło i jak je w tym wspierać. Ale nie jesteśmy w tym sami. Mamy sporo dobrych książek wspierających rodziców i dzieci w otwieraniu się na mowę. Nakładem naszej księgarni ukazała się książka Mamo, tato, mów do mnie, mój dzień, którą narysowała Agata Matraś. Wstęp napisała dr Monika Wójcik, neurologopeda, a konsultantką pedagogiczną była Magdalena Biernacka. Wszystko po to, żeby naprawdę mądrze wspierać dzieci w nabywaniu tej ważnej umiejętności. Bo tak jak chodzenia, jedzenia, biegania, ubierania się, mowy też się uczymy. Doktor Monika Wójcik napisała we wstępie: dzieci potrzebują, by do nich mówić. To właśnie nasze słowa, proste, codzienne, powtarzane z czułością, pomagają maluchom poznawać świat i uczyć się go rozumieć. Dzięki rozmowie budujemy więź, wspieramy rozwój mowy i dajemy dziecku poczucie bezpieczeństwa. Żaden ekran nie zastąpi żywego kontaktu. Kiedy odkładamy smartfony choć na chwilę, otwieramy przestrzeń do prawdziwego bycia razem. A książka pomaga tę więź wspierać, odnosząc się do sytuacji bliskich każdemu dziecku. Domu, podwórka czy przedszkola, mycia się, posiłków, zabawy, spacerów, spotykania ludzi na ulicach. Wydana jest w większym formacie, na sztywnych kartonowych stronach, a każda z nich zawiera mnóstwo ilustracji, mnóstwo szczegółów, które możemy opowiadać dziecku. Dzięki temu oswajamy dziecko z językiem i zapoznajemy je z nowymi słowami. Na dole strony mamy polecenia, nazywamy różne przedmioty, wyszukujemy je na obrazkach, opisujemy, jaki mają kształt i kolor, jakie cechy i gdzie się znajdują. Szukamy bohaterów książki, opowiadamy, co akurat robią. Jeśli dziecko potrafi już samodzielnie mówić, wskazujemy przedmioty palcem i pytamy, co to jest. Ważne, nie zmuszamy dziecka do powtarzania. Czekamy na jego gotowość. I drugie ważne, nie zalewamy dziecka swoją mową, dajemy mu czas na odpowiedź, na przestrzeń do zastanowienia się, co to jest i do czego służy. Jeśli zadamy 8 pytań, jedno po drugim, no to dziecko poczuje się zagubione. A te sytuacje, które znajdziemy w książce, to chociażby poranek, kiedy dzieciom nie chce się wcześniej wstawać, ktoś kogoś łaskocze, ktoś już się ubiera, a dziadek już chodzi sobie z kawką i gazetką. Poranna toaleta to też często niezły chaos, mycie zębów, czesanie, szalejące koty, które dorwały papier toaletowy, czy siusiu na nakładce na toaletę. Potem śniadanie, ubieranie się do szkoły, wyjście do przedszkola, szkoły czy na plac zabaw. albo do sali zabaw, czy też biblioteki. Po powrocie do domu oczywiście obiad, czas na wspólne zabawy i odpoczynek, wieczorna kąpiel, wspólne czytanie przed snem, przytulaski i zasypianie z ulubionym misiem. A więc słyszą Państwo naprawdę normalny dzień w zwyczajnej rodzinie. I to jest siła tej książki, pomagająca wspierać rozwój mowy. Mamo, tato, mów do mnie, mój dzień. Od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek.

Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj pić ze źródła wody życia wiecznego w niebie duszom świętej pamięci Reginy Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O miłosierdzie Bożej, łaskę zdrowia dla Adama, modli się rodzina. O miłosierdzie Bożej, potrzebne łaski dla wnuków, modlą się dziadkowie. W intencji świętej pamięci Michała Nawrockiego, podopiecznego środowiskowego domu samopomocy z Łomży. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną oraz Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi i Poli, siostry Danuty z rodziną, Tadeusza oraz Henryka Kuźmienko. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego, Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. Za zmarłych świętej pamięci Czesława i Wiesławę Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niedzieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Cyckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel. O błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, wnuka Jarka, o zdrowie i opiekę Bożą dla Agnieszki. O radość życia wiecznego w Królestwie Bożym dla Martynki. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego oraz Tadeusza Serafin. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych i codziennych decyzji życiowych, o zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Iwona.

któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, już w sobotę rozpocznie się sierpień, tradycyjnie przeżywany w naszej ojczyźnie jako miesiąc abstynencji, a w niedzielę w kościołach zostanie odczytany apel sierpniowy. Jego podstawowym celem jest zachęcenie wiernych do włączenia się w dzieło troski o trzeźwość narodu. Chodzi zwłaszcza o to, aby jak najwięcej Polaków podjęło decyzję o dobrowolnej abstynencji od alkoholu na czas sierpnia, a najlepiej na dłużej bądź też na całe życie. Ważne jest, aby to wezwanie usłyszeli ci, którzy mogą w sposób umiarkowany, czyli rzadko i w bardzo, bardzo małych ilościach korzystać z alkoholu. W ich przypadku mówimy o dobrowolnej abstynencji, podejmowanej z motywów religijnych i patriotycznych. Jeśli chodzi o osoby uzależnione od alkoholu, to one muszą bezwzględnie przestrzegać abstynencji. To jest po prostu warunek konieczny, aby zejść z drogi prowadzącej do śmierci z powodu nadużywania alkoholu. Wiemy, że obowiązkowa abstynencja od alkoholu dotyczy także wielu innych grup, na przykład nieletnich czy kobiet w stanie błogosławionym i karmiących piersią. Dzisiaj, kochani, pragnę podkreślić wielkie znaczenie dobrowolnego wyrzeczenia się alkoholu z motywów nadprzyrodzonych. Czasami ktoś pyta, dlaczego akurat ja mam zostać abstynentem, skoro nie mam problemów z alkoholem? Przecież wystarczy, że zachowuję trzeźwość. Założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, tak tłumaczył sens decyzji o dobrowolnej abstynencji. Chrystus stawia nam pytanie, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Jeżeli miłujesz więcej, to zrób coś więcej. Abstynencja nie jest twoim obowiązkiem, ale z miłości złóż ofiarę. Wyrzeknij się tego, co dla ciebie jest dozwolone. Złóż ofiarę. I dalej ten niestrudzony apostoł trzeźwości wyjaśniał, że w tej decyzji chodzi o podanie ręki słabemu bratu. Mówił, jest wśród nas mnóstwo słabych braci, alkoholików, potencjalnych alkoholików, tych, których picie kończy się tragicznie. Mnóstwo słabych braci, którzy nie potrafią się sami oprzeć pokusie, nie potrafią zrozumieć, jak można nie pić. Wszyscy oni czekają, żeby ktoś podał im rękę. I tylko nowi ludzie, którzy potrafią ofiarnie kochać, którzy stać na wyrzeczenie i na podanie ręki bliźniemu, mogą przynieść ratunek, wyzwolenie naszemu nieszczęśliwemu narodowi. Kochani, jakże piękne są świadectwa osób, które zdecydowały się na dobrowolną abstynencję od alkoholu, włączając się właśnie do dzieła założonego przez sługę Bożego księdza Blachnickiego. Anna, która należy do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka już 8 lat, pisze, że mierzyła się zawsze z problemem braku odwagi. Wolała wtopić się w tłum, aby być anonimową i zgadzać się z tym, co myślą i mówią inni. Kiedy wstąpiła do krucjaty, wtedy zaczęły się docinki od znajomych, od najbliższych w pracy. Anna przezwyciężyła lęk i nauczyła się mówić, co tak naprawdę jest dla niej wartością i dlaczego wybrała drogę abstynencji. Dalej pisze ona tak. Krucjata Wyzwolenia Człowieka to dar z siebie przez modlitwę i dobrowolną abstynencję za ludzi zniewolonych, ale też dla mnie osobiście szkoła nowego życia, szkoła wyzwolenia ze strachu, szkoła walki z moimi wieloma zniewoleniami. Krucjata uświadomiła mi, że każdy człowiek ma wartość w oczach Boga i o każdego z nas toczy się walka. Dlaczego więc ja mam wstydzić się tego, że chcę być narzędziem w Jego ręku i pomagać w wyzwoleniu tych, którym ta pomoc jest potrzebna? Chcę, aby moje życie było świadectwem dla mojego otoczenia, że tak można, że to ma sens, że tak jest pięknie, że to wyzwala. W innym pouczającym świadectwie Albert pisze, że będąc nastolatkiem podpisał deklarację krucjaty jako kandydat. Podpisał ją, chociaż było dla niego czymś oczywistym, że jako osoba niepełnoletnia i tak alkoholu nie będzie spożywał. Oto fragment jego świadectwa. Już w wieku 16 lat coraz częściej myślałem o niepiciu w ogóle. Uważam, że alkohol w moim życiu jest kompletnie zbędny. Doszedłem również do wniosku, że nie przynosi on żadnych pozytywnych skutków. Krucjata nauczyła mnie spojrzenia pełnego miłości i zrozumienia osób, które nie mogą poradzić sobie z alkoholem. Tym bardzo pomogła mi świadomość, że ja sam potrzebuję takiego spojrzenia, ponieważ również nie domagam w innych sferach życia. Jak Pan Bóg pozwoli, podpiszę w wieku 18 lat moje członkostwo w krucjacie na całe życie. Chcę realizować moją abstynencję w duchu. Nie piję, bo kocham. Niech te słowa będą zachętą do złożenia tego jakże potrzebnego świadectwa chrześcijańskiej miłości, jaką jest dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Godzina

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Sierpień miesiącem trzeźwości. 1 sierpień 2026 roku. Niezwykłe lato. Pojawia się i znika. Dziś sobota, jutro niedziela. Dwa wolne dni. Można odpocząć, posprzątać, pójść do kościoła i nad wodę. Możemy kogoś odwiedzić. Tylko dlaczego w to lato zawsze ludzie sięgają po alkohol? Szkoda życia. Kościół w sierpniu prosi nas, abyśmy zrobili coś dobrego dla świata. Aby uratować świat, uratować konkretnego człowieka. Kościół prosi o dobrowolny dar abstynencji. Abyśmy się powstrzymali od spożywania alkoholu. Od przyjemności, którą on nam daje. I ofiarowali ten dar za ludzi, którzy sobie nie radzą. Którzy już są zniewoleni alkoholem.

chcę Państwa zaprosić na chwilę refleksji, na chwilę pomyślunku. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Codziennie w sierpniu usłyszysz jedną refleksję o trzeźwości. Nie denerwuj się. Trzeźwość to nie tylko problematyka związana z alkoholem. Trzeźwość dotyczy życia. Często ludzie mówią, ja nie mam problemu. Może tak jest, ale ja nie o alkoholu chcę mówić, choć o nim wspomnę, bo to nie alkohol jest najważniejszy, ale to, co jest najważniejsze, to jak ja sobie radzę z życiem. Czy nie uciekam od życia, od problemów życiowych właśnie w alkohol? Chcę Was zapytać, jak żyjemy? Czy żyjemy trzeźwo, czy pędzimy na złamanie karku? Wielu z nas narzeka, że nie mamy czasu. A ile czasu marnujemy przy telefonie, przy tablecie, oglądając cudze życie? Wtedy nie zajmujemy się swoim życiem. Gary niepomyte, pranie niezrobione, podłoga niewytarta, faktury nierozliczone. Ilu z nas żyje bardziej wirtualnie, a nie realnie? Gdyby przyszedł jakiś gość do ciebie z młotkiem, śrubokrętem i powiedział, naprawię ci głowę, ustawię twoje myślenie, zgodziłbyś się? A my codziennie przez rolkowanie, siedzenie w internecie dajemy sobie dobrowolnie ustawiać głowę, przeprogramować głowę. Łykamy treści, obrazy, politykę, modę, sensacje i tym żyjemy. Traktujemy te informacje jako pewne, wiarygodne, choć nikt z nas ich nie sprawdzał. Pomyśl, jak bardzo jesteśmy naiwni. Nasza głowa zamienia się w kosz pełen różnych kolorowych śmieci, które produkują co prawda dopaminę, hormon przyjemności. Godzinami karmimy się cyfrowymi przyjemnościami. Czy my jeszcze samodzielnie myślimy? Czy stosujemy w swoim życiu logikę, wyciągamy wnioski, analizujemy? Czy sprawdzamy to, co słyszymy? Czy myślisz samodzielnie? Czy możesz żyć bez telefonu, bez komputera? Czy jesteśmy wolni? Czy zdarza ci się komentować oglądane treści? Jak wpisujesz coś pod podcastem? Czy ten wpis jest życzliwy, dobry? Czy też wyładowujesz tam swoje wszystkie frustracje? Wylewasz swoje stłumione emocje? Dlaczego robimy z innych kosz na śmieci? Czy przypadkiem nie obdarzamy ludzi swoim bałaganem? Czy to, co robią z nami media, czy to, co my sami sobie robimy przy pomocy mediów, czy to jest trzeźwe, rozsądne? Czy ujawnia się nasza wtedy najlepsza strona osobowości, czy też ta strona nieopanowana, ta pełna złości i emocji, które nie zostały wyrażone? Czy żyję trzeźwo, czy reaguję trzeźwo? Sierpień miesiącem trzeźwości. Do usłyszenia, do jutra. Noga z gazu. Nie bądź pesymistą. Do zobaczenia.

Moja córko, kocham cię. Mój synu, kocham cię. Daję ci mojego ducha, byś nie czuł się sierotą.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.
7: Weekend w dobrym nastroju.

weekend w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
0: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
0: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
3: Weekend w dobrym nastroju.

0: Pielgrzymi przeszli przez Konarzyce i też odbyli swój pierwszy postój w lesie za kozikami. Następnie dotarli do miejscowości Śniadowo, potem miejscowość Jakać Dworna, Gniazdowo oraz ostatni punkt Sulęcin Szlachecki. No i łącznie pokonali, podobnie jak grupa, która startowała z Ostrołęki, no prawie 40 km. No i takie dane udało mi się tutaj uzyskać. No i tak zastanawiałem się, jakie słowo tutaj do Was skierować, co powiedzieć. No i generalnie pielgrzymi, zarówno ci, którzy wystartowali dzisiaj, jak również ci z poprzednich lat, jak się rozmawia z tymi pielgrzymami, to oni mają takie piękne intencje. Część osób na pewno idzie na pielgrzymkę z taką intencją, z prośbą, żeby pomodlić się o uratowanie z jakiejś trudnej sytuacji życiowej, czy to też pomodlić się o, nie wiem, dobrego męża, dobrą żonę. No tych intencji na pewno każdy w sercu gdzieś ma na pewno dużo, ale część osób przychodzi, rusza na pielgrzymkę z taką intencją dziękczynną, żeby dziękować Matce Bożej za te dary, za te łaski i za to wszystko, co ona wyświadczyła, co ona zrobiła w naszym życiu, w moim i Twoim. No i chciałbym podzielić się takim krótkim świadectwem. Mam nadzieję, że to będzie takie chrystocentryczne świadectwo. No bo gdyby nie Matka Boża, no to ja, mojego chrystusowego kapłaństwa by nie było. I też podejrzewam, mogę powiedzieć, że tutaj no, księdza infuata, księdza dziekana również. Gdyby nie Matka Boża, to tego naszego kapłaństwa by po prostu nie było. Ja też zdaję sobie sprawę, że jestem młodym księdzem, bo no, jestem księdzem dopiero 2 miesiące. To też, no to jest nic w porównaniu do tego, ile lat kapłaństwa mają tutaj obecnie wśród nas ksiądz infuat i ksiądz dziekan, ale właśnie no to z takim świadectwem dzisiaj chciałbym Was zostawić, że gdyby nie Matka Boża, to mojego chrystusowego kapłaństwa by po prostu nie było. No i też chciałbym, żebyśmy dołączyli się do tych intencji, z którymi ruszają tegoroczni pielgrzymi, żeby pomodlić się w ich intencjach, no i pomóc im duchowo. Także zapraszam Was do odmówienia dziesiątki różańca. Dobrze? W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Teraz jest godzina śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, że najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapraszamy serdecznie księdza Infułata o pobłogosławienie nas.

Dziękujemy bardzo księdzu Konradowi za to pierwsze rozważanie i za tę modlitwę przed obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości. Tym błogosławieństwem chciałbym objąć wszystkich naszych pielgrzymów, którzy wyruszyli do tronu Matki Bożej Częstochowskiej, ale również nas wszystkich tutaj zgromadzonych, którzy modlimy się w różnych intencjach, przede wszystkim w intencji tych naszych pielgrzymów, ale pamiętajmy również o szczególnej intencji. Jutro nasz czcigodny ksiądz proboszcz i dziekan obchodzi imieniny i urodziny. Dlatego pragniemy już dzisiaj swoją modlitwą i błogosławieństwem towarzyszyć księdzu proboszczowi i prosić o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości na jego piękną, bardzo gorliwą pracę duszpasterską. Przyjmijmy więc Boże błogosławieństwo.

dobrym nastroju.

0: People change.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: While we're living in